0: życia i w niespłynnym ruchu wiruje su świat. Ja chcę, kap my stworzyli dziecię pod ostatni album Radio Хэ.
1: Радио Рация. Тут живе Беларусь.

spójrz. Są tu wszyscy. Rok temu nie było nikogo. I ty w mojej bitwie, przy mym boku, stojąc ze swoją walką.

Nawet jeśli te dwa miejsca są odległe od siebie, zawsze łączy je jakaś droga, a my możemy ją przebyć. Gdy jesteś wysoko, statki na morzu wyglądają jakby zamarłe. Potrafimy kochać i marzyć. Dlatego wszyscy jesteśmy zwycięzcami.

Wiele serc, wiele słów, wiele snów jest w nas tak. Wiele łez, wiele chwil, wiele dobra jest w nas, wiele jest w nas.

0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: 6 lat temu na Białorusi rozpoczęły się ogólnokrajowe protesty po sfałszowanych wyborach prezydenckich. Już 16 sierpnia 2020 roku według różnych ocen tylko w Mińsku wyszło na ulicę do 400 tysięcy osób. Natomiast protest po jakimś czasie został brutalnie stłumiony. Sierpień 2020 roku stał się punktem zwrotnym dla obywateli kraju. Białorusini dzielą swoje życie na okres przed i po wydarzeniach tamtego czasu. W ciągu 6 ostatnich lat w kraju odbywały się i trwają do dziś represje polityczne. Tysiące osób pozostają za kratami, a setki tysięcy musiały opuścić ojczyznę. Jednak doświadczenie solidarności i budowania więzi lokalnych, które miały miejsce podczas i po protestach, ma wielkie znaczenie w procesie wciąż trwającej walki o demokrację, uważa białoruski politolog niezależny Aleś Łagwiniec.
3: 6 lat po tych protestach, po tej wspaniałej mobilizacji Białorusiny oraz Białorusinki stanęli dojrzalej, myślę, jako naród, jako społeczeństwo obywatelskie. Już wielu nie mają złudzeń co do przyrody reżimu dyktatorskiego Łukaszenki, co do roli Rosji lub co do znaczenia suwerenności narodowej oraz kulturowej w naszej walce o demokrację oraz godne życie.
2: Brutalność i nieludzkie traktowanie ze strony reżimu łukaszenkowskiego w sierpniu 2020 roku oburzyła całą społeczność międzynarodową, ale od tego czasu sytuacja praw człowieka na Białorusi znacznie się pogorszyła. Reżim nadal pozbawia ludzi wolności, zdrowia, rodzin, domów, a niektórym nawet odbiera życie. Tortury, pobicia, nieludzkie warunki przetrzymywania, presja na rodziny i przymusowe wydalenie więźniów politycznych z kraju to brutalna rzeczywistość, z którą Białorusini muszą się zmagać każdego dnia. Według obrońców praw człowieka w ciągu ostatnich 6 lat odnotowano ponad 100 tysięcy przypadków represji. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie wydał komunikat o najwyższym, 4. poziomie ostrzeżenia dla Białorusi, wprowadzonym przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort stanowczo odradza obywatelom polskim wszelkie podróże na Białoruś. Chodzi o narażanie na szczególne ryzyko ze względu na napięte relacje polityczne między Warszawą a Mińskiem oraz działania białoruskich władz wobec Polaków i osób związanych z polskością. Polacy podróżujący na Białoruś muszą liczyć się z ryzykiem zatrzymania i postawienia zarzutów o podłożu politycznym. W razie drastycznego pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa, ograniczenia bądź zawieszenia ruchu granicznego na przejściach granicznych z Białorusią czy innych nieprzewidzianych sytuacji, ewakuacja może okazać się znacznie utrudniona lub nawet niemożliwa. Zdaniem byłego ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi Leszka Szerebki, ostrzeżenie należy traktować bardzo poważnie.
4: Łukaszenka lubi targować nie tylko swoim obywatelami, ale że innymi. Można założyć, że niektórzy członkowie, funkcjonariusze białoruskich służb wykonują jakieś polecenia, na przykład rosyjskich swoich mocodawców i mogą na przykład trafić do więzienia, bo są zatrzymani przez polskie służby i wówczas potrzebne są osoby na wymianę, więc tutaj sądzę, że jak będą takie sobie potrzebne tą wymianę, to Łukaszenka nie będzie się bardzo krępował. Sięgnie po tego, który będzie pod ręką.
2: W ostatnich latach doszło do wielu udokumentowanych przypadków naruszeń praw obywateli polskich przez władze Białorusi. Chodzi m.in. o zatrzymania obywateli Polski, stawianie im zarzutów motywowanych politycznie, utrudnianie kontaktu z polskim konsulem oraz oskarżenia o działalność szpiegowską. Polskie służby obserwują wzmożoną aktywność nielegalnych migrantów na granicy polsko-białoruskiej. W ostatnim tygodniu doszło do kilkudziesięciu prób przedarcia się do Polski. Migranci zachowywali się agresywnie i rzucali w kierunku patroli konarami drzew. W wyniku szybkiej reakcji polskich służb większość osób zawróciła na terytorium Białorusi. Pozostali cudzoziemcy zostali ujęci bezpośrednio po przekroczeniu granicy. Warto jednak zaznaczyć, że aktywność nielegalnych migrantów od kilku miesięcy znacznie spadła w porównaniu do poprzednich lat. Od początku 2026 roku na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej odnotowano ponad 300 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Jest to m.in. efekt działań podjętych przez Polskę w celu uszczelnienia granicy. Kluczową rolę odegrały budowa i rozbudowa zapory, wdrożenie nowoczesnego systemu monitoringu elektronicznego oraz zwiększenie liczby liczby funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy patrolujących pogranicze. Dodatkowo wprowadzono strefę buforową, która utrudnia organizowanie prób nielegalnego ruchu migracyjnego. Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Kosiniak-Kamysz twierdzi, że granica polsko-białoruska jest obecnie najlepiej strzeżoną granicą w całej Unii Europejskiej.
0: Od 1 stycznia dzięki naszej misji operacji Podlasie, współdziałając ze Strażą Graniczną i Policją, modernizacją zapory, optoelektroniką, siłami szybkiego reagowania, nową filozofią operacji Bezpieczne Podlasie, ta presja spada.
2: Polska intensyfikuje pracę nad zabezpieczeniem wschodniej granicy. W ramach programu Tarcza Wschód już teraz zabezpieczono około 100 km granicy z Rosją i Białorusią, a do końca roku liczba ta ma przekroczyć 200 km. To największy od lat projekt umocnień i inwestycji w bezpieczeństwo granic, którego celem jest skuteczne odstraszanie potencjalnych agresorów i zapewnienie maksymalnej ochrony dla mieszkańców oraz infrastruktury kraju.

0: Słuchają Państwo programu z Nadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu z Nadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 na rozkaz komendanta głównego Armii Krajowej generała Tadeusza Bora Komorowskiego rozpoczęło się Powstanie Warszawskie, największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej Europie. Walki planowane na kilka dni trwały ponad 2 miesiące. Celem Powstania Warszawskiego było wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji, trwającej od września 1939 roku. Do walki w Warszawie przystąpiło około 40-50 tysięcy powstańców. Jedynie co czwarty z nich dysponował bronią w chwili rozpoczęcia walk. Zryw zakończył się kapitulacją, a Warszawa została niemal doszczętnie zniszczona. Mimo militarnej porażki, Powstanie Warszawskie zapisało się w historii jako symbol odwagi, niezłomności i dążenia do wolności. Dla kolejnych pokoleń Polaków pozostaje jednym z najważniejszych wydarzeń XX wieku, mówi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki.
3: Powstanie warszawskie było z jednej strony erupcją wielkiego heroizmu, który zrodził się właśnie z tego, kim jesteśmy, i wielkiego tragizmu, który zrodził się z siły dwóch systemów totalitarnych, niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu, które ręka w rękę, Hitler ze Stalinem, w roku 1939 najpierw zaczęli dewastować i wymazywać Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią z map, a w roku 1944, mimo że już nie byli w sojuszu dyplomatycznym ani militarnym, to mentalnie wciąż byli razem, a Niemcy blok po bloku, z precyzją mordowali naszą ukochaną stolicę, a Sowieci pozwalali tej stolicy umierać. Ten sojusz nie skończył się w roku 1941, tylko trwał. I to obie siły chciały zniszczyć Rzeczpospolitą Polską i Powstanie Warszawskie także. O tym mówi, o tym powinniśmy pamiętać.
4: Pamiętam, że jako młody chłopak podszedłem kiedyś do Marka Edelmana, nie wiedziałem co powiedzieć i wydukałem z siebie, moim marzeniem zawsze było pana poznać.
0: Prezydent miasta stołecznego Warszawy, Rafał Trzaskowski.
4: On położył mi rękę na ramieniu i powiedział, chłopcze, ale masz prozaiczne marzenia. Bo te marzenia pokolenia powstańców były zupełnie inne, znacznie większe. Marzenia o wolności, o niepodległości, o wspaniałej Warszawie, która powstanie z ruin, która będzie kiedyś wielka, która będzie kiedyś piękna, która kiedyś będzie bez kompleksów. I to się wszystko udało. I właśnie takich ideałów potrzebujemy. Ta determinacja do walki, do odbudowy Warszawy, do budowy wolnej Polski, najpierw w bardzo trudnych warunkach, a później już po roku 89 była dla nas tak ważna i dla kolejnych pokoleń. Nie byłoby roku 56, 68, nie byłoby Solidarności, nie byłoby roku 89 bez was. I wszyscy to wiemy.
5: Powstanie jest częścią naszej historii.
0: Prezes partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński.
5: Jest częścią naszej historii, jednocześnie jest ciągle pytaniem, problemem, bo bywa oceniane różnie. Bywa krytykowane za straty, za ogromne straty, za zniszczoną Warszawę, za pomordowaną ludność cywilną, za to, że podjęto decyzję bez właściwego szacunku sił, że ci, którzy stanęli do walki, tak jak w 1863 roku, często szli do

0: przynajmniej w pierwszej fazie walki potrafili go pokonać. I to świadczy o ich determinacji, ich odwadze, ich naprawdę niebywałej wręcz miłości do własnej ojczyzny, jednocześnie gotowości do oddania swojego życia. Kiedyś na mojej młodości mówiło się o pogardzie śmierci. Tak oni rzeczywiście gardzili śmiercią. I dlatego byli w stanie w tych warunkach walczyć i to walczyć przez 63 dni.
1: W godzinę W rozpoczęło się wyjątkowe powstanie.
2: Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Kidawa-Błońska.
1: I chyba o nim trzeba mówić w trzech wymiarach. Powstanie barykad, powstanie piwnic i powstanie, na które miały wpływ gabinety dyktatorów. Kiedy słuchamy powstańczych pieśni o tych, co na tygrysy mają wisy, widzimy obraz młodych ludzi bohatersko walczących na barykadach powstania. Jest to opowieść o elicie ówczesnej Polski. Jak powiedział profesor Stanisław Pigoń, naszym przekleństwem było to, że musieliśmy strzelać do wroga z diamentów. Tak, powstańcy warszawscy to były nasze najcenniejsze diamenty. Powstanie barykad było powstaniem młodej inteligencji wychowanej w niepodległej Polsce. Byli to piękni młodzi ludzie, piękni wykształceniem, duchem, marzeniami, piękni patriotyzmem. Ten mit powstania pozwalał przetrwać kolejnym generacjom, trwać w oporze przeciwko narzuconej komunistycznej władzy. Pozwolił nam uzyskać niepodległość. Wskazał, że takie wartości jak wolność, godność, solidarność są na stałe wpisane w nasze DNA.

Już za chwilę w programie Z Nadniem na Iberazyny poznamy losy Juliusza Rummela. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o historii turystyki na

0: nad jeziorem Narocz. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Truba Duży oraz jego przebojowym utworem Znamy się tylko z widzenia.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: Juliusz Rummel urodził się w 1881 roku w Grodnie. Wywodził się ze starego rodu szlacheckiego niemieckiego pochodzenia, który od XIV wieku osiadł w Kurlandii. Jego ojciec, Karol Aleksander Rummel, służył w armii rosyjskiej, podobnie jak trzej z czterech braci Juliusza. On sam ukończył korpus kadetów w Pskowie, a następnie prestiżową Konstantynowską Szkołę Wojskową w Petersburgu. Karierę oficerską rozpoczął w 1. Gwardyjskim Pułku Artylerii Polowej. Wziął udział w wojnie rosyjsko-japońskiej oraz I wojnie światowej, w której wyróżnił się jako dowódca brygady artylerii. Po rewolucji lutowej w 1917 roku zaangażował się w tworzenie oddziałów polskich na Ukrainie, dowodząc m.in. brygadą 3. Korpusu Polskiego. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego. Szybko objął dowodzenie najpierw nad pułkiem, a potem brygadą artylerii Legionów. W czasie wojny polsko-bolszewickiej odegrał istotną rolę jako dowódca 1. Dywizji Jazdy, a później Korpusu Jazdy, którym dowodził m.in. w zwycięskiej bitwie pod Komarowem, jednej z największych bitew kawaleryjskich XX wieku. W okresie międzywojennym Rummel pełnił wiele wysokich funkcji dowódczych. Między innymi dowodził 1. Dywizją Kawalerii, był inspektorem armii i awansował do stopnia generała dywizji. W przededniu II wojny światowej, w marcu 1939 roku, generał Rummel został mianowany dowódcą armii Łódź. Jej zadaniem była obrona zachodnich terenów Polski przed spodziewanym uderzeniem niemieckim. Kampania wrześniowa przyniosła jednak chaos i błyskawiczne zmiany sytuacji. Już 6 września Rummel został ranny podczas nalotu Luftwaffe na swoją kwaterę w Łodzi i opuścił miasto bez przekazania wyraźnych rozkazów, co spotkało się z krytyką i tragicznymi skutkami, jak samobójstwo jednego z oficerów sztabu. W kolejnych dniach generał dotarł do Warszawy, gdzie ogłosił się dowódcą armii Warszawa. Formalnie był najstarszym oficerem w oblężonym mieście, choć faktycznie dowództwo nad jego obroną spoczywało na generale Walerianie Czumie. Rummel odegrał jednak ważną rolę w organizacji obrony i w podjęciu decyzji o kapitulacji po wyczerpaniu się środków walki. W kontrowersyjnej depeszy do oddziałów zalecił traktowanie Armii Czerwonej jako sojuszniczej. Decyzja ta była niezgodna z realiami agresji sowieckiej 17 września. Po kapitulacji Warszawy generał trafił do niemieckiego oflagu Murnau, gdzie był starszym obozu. Po wojnie przez krótki czas przebywał we Francji, gdzie spotkał się z generałem Władysławem Andersem, lecz nie został przyjęty do polskich władz wojskowych na uchodźstwie. W czerwcu 1945 roku powrócił do Polski. Przyjęty przez władze komunistyczne z honorami, został doradcą w Ludowym Wojsku Polskim. Jednak po przejściu w stan spoczynku w 1947 roku popadł w zapomnienie i biedę. Zarabiał na życie m.in. jako woźnica rozwożący węgiel. Po 1956 roku został członkiem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Działał społecznie, był zaangażowany w odbudowę kościoła garnizonowego w Warszawie. W 1958 roku wydał wspomnienia pod tytułem Za honor i ojczyznę. Zmarł 3 września 1967 roku w Warszawie. Pochowany został z honorami wojskowymi na cmentarzu wojskowym na Powązkach.
2: Bolszewika w każdej go postaci, bo to jest twój największy dzisiaj wróg. To

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Kresowe Morze. Tak nazywano w okresie międzywojennym jezioro Narocz na północnym zachodzie Białorusi. Dziś to jedno z najbardziej znanych miejsc letniego odpoczynku dla Białorusinów i podobnie było w II RP, gdzie Narocz była największym w kraju jeziorem. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Dziś wybierzemy się nad błękitne wody jeziora Narocz, które 100 lat temu stanowiło tętniące życiem serce polskiej turystyki wodnej. Dziś Polacy odpoczywają na Mazurach. Narzekają na drożyznę, ale tam jadą. Ale w międzywojniu kraina wielkich jezior mazurskich pozostawała w granicach Niemiec. Śniardwy i Mamry były nieosiągalne. Polska linia brzegowa Bałtyku liczyła zaledwie 150 km. Wiadomo, były góry, ale co mieli robić ci, którzy chcieli odpoczynku wodnego? Ich oczy zwróciły się na północny wschód, ku województwu wileńskiemu. To właśnie tam znajdowała się Narocz, największy akwen II Rzeczpospolitej, liczący prawie 80 km kwadratowych powierzchni z linią brzegową przekraczającą 40 km. Dla ówczesnych Polaków Narocz nie była tylko zwykłym jeziorem, szybko zyskała miano Kresowego Morza lub Morza Wileńskiego. Bywać tu latem po prostu wypadało, jeżeli oczywiście było kogoś w ogóle stać na wczasy. Początki turystyki nie były jednak łatwe. Choć zalążki ruchu turystycznego były już w czasach carskich, a po tafli jeziora pływały łodzie parowe, na brzegu działały restauracje i pojawiały się prywatne rezydencje, to I wojna światowa zmusiła do odtwarzania infrastruktury faktycznie od zera. Nawet sam dojazd z Wilna, oddalonego o zaledwie 100 km, zajmował aż 5 godzin po drogach fatalnej jakości. Przełomem okazał się remont i doprowadzenie nad sam brzeg jeziora niemieckiej kolei wąskotorowej. Stało się to impulsem do rozwoju okolicy. Wokół jeziora wyrastały nowe obiekty. Lokalna społeczność zaczęła stawiać na agroturystykę, wynajmując pokoje i kwatery. Powstały dwa główne schroniska. Jedno dla dzieci w wieku szkolnym na północnym brzegu jeziora, a drugie typowo turystyczne w miejscowości Chatowicze, na wąskim przesmyku pomiędzy Naroczą a jeziorem Miastra. Za to drugie odpowiadało Towarzystwo Miłośników Jeziora Narocz. We wsi Urliki można było znaleźć pensjonat oferujący całodzienne utrzymanie za 3 zł dziennie. Nad jeziorem były poczta, apteka i gabinet lekarza, więc odpoczynek był dość ucywilizowany. Narocz powoli stawała się nowoczesnym uzdrowiskiem. Nad Naroczą życie tętniło przez cały sezon. Było to miejsce ważne dla Ligi Morskiej i Kolonialnej, organizacji społecznej, która organizowała tu kursy żeglarskie, spływy kajakowe i regaty. Liga miała nietypowe cele. Zakładała polskie kolonie w Brazylii i próbowała nawiązywać kontakty handlowe z afrykańską Liberią. Mimo to była organizacją bardzo popularną. W 1934 roku miała 250 tysięcy członków, a w przededniu II wojny światowej już około miliona. W latach 30. białe żagle na jeziorze były już stałym elementem krajobrazu. Choć koszt trwającego 28 dni obozu, około 50 zł, był sporym wydatkiem przy średniej pensji urzędniczej wynoszącej niecałe 300 zł, chętnych nigdy nie brakowało. Narocz pokochali też harcerze. W sierpniu 1936 roku odbył się tu ogólnopolski zjazd harcerstwa starszego, gromadzący ponad 100 uczestników. Wielką rolę w promocji jeziora odegrała ówczesna elita intelektualna. Melchior Wańkowicz opisywał uroki Naroczy w broszurach informacyjnych, a mistrz fotografii Jan Bułhak uwieczniał je na swoich zdjęciach. Powstał nawet film krótkometrażowy zatytułowany Morze Wileńskie, który pokazywał całej Polsce piękno tego regionu. Jednak historia Naroczy to nie tylko sierankowe obrazki z jachtami w tle. Pod powierzchnią turystycznego sukcesu kryły się napięcia społeczne. W 1936 roku wprowadzono nową ustawę rybacką, która w praktyce oznaczała nacjonalizację jeziora i zakaz połowów dla miejscowych chłopów. Dla tysięcy ludzi, którzy od pokoleń żywili się z darów jeziora, była to katastrofa. Wybuchł tzw. bunt rybaków. Mieszkańcy nie stosowali się do zakazów, utrudniając życie nowym zarządcom z dyrekcji lasów państwowych. Sytuacja była na tyle poważna, że władze sanacyjne oskarżały rybaków o komunistyczną dywersję. Świadkiem tych dramatycznych wydarzeń był wybitny pisarz Józef Mackiewicz, który w swoim zbiorze reportaży Bunt Rojstów bezlitośnie obnażył drugie oblicze Naroczy – biedę, wyzysk, marginalizację wsi na Kresach. To zestawienie luksusowych jachtów z ciężką dolą miejscowych rybaków tworzyło bolesny, ale prawdziwy kontrast ówczesnej rzeczywistości. Czas Prosperity przerwał wrzesień 1939 roku. Po wojnie granice zostały przesunięte, a jezioro Narocz znalazło się na terytorium radzieckiej Białorusi. Niezależnie od kraju, w granicach którego się znajduje, Narocz pozostaje symbolem letniego wypoczynku. To już koniec na dziś. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych programach.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Trubadurzy oraz ich przebojowym utworze Znamy się tylko z widzenia. Przez ponad 6 dekad Trubadurzy pozostają jedną z ikon polskiej muzyki rozrywkowej. Obok czerwonych gitar i skaldów zaliczani są do najważniejszych zespołów epoki Big Beatu, a ich największe przeboje do dziś goszczą w radiu i na koncertach. Charakterystyczne połączenie rock'n'rolla z inspiracjami muzyką ludową Europy Wschodniej sprawiło, że wypracowali własny, łatwo rozpoznawalny styl. To właśnie dzięki takim utworom jak Znamy się tylko z widzenia, Po co ja za tobą biegam, czy Ej, sobudka, sobudka, na stałe zapisali się w historii polskiej piosenki. Historia zespołu rozpoczęła się w Łodzi w 1963 roku z inicjatywy Sławomira Kowalewskiego. Wspólnie z Krzysztofem Krawczykiem, z którym wcześniej występował podczas szkolnych akademii, postanowił stworzyć nowoczesną grupę big beatową. Do składu dołączyli gitarzyści Jerzy Krzemiński i Bogdan Borkowski, a wkrótce także wokalista i perkusista Marian Lichtman. Młodzi muzycy inspirowali się przede wszystkim twórczością zespołu The Beatles, a pierwsze regularne koncerty rozpoczęli w 1964 roku. Wkrótce zdobyli nagrodę za debiut podczas Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu i zaczęli występować przed wielotysięczną publicznością. Pod koniec lat 60. skład zespołu uległ zmianom, jednak dla Trubadurów był to początek największych sukcesów. Do grupy dołączył Ryszard Poznakowski, który został jej liderem i nadał nowy kierunek artystyczny. Zespół zmienił również sceniczny wizerunek, występując w charakterystycznych, kolorowych strojach inspirowanych muszkieterami i średniowiecznymi trubadurami. W tym okresie powstały największe przeboje, m.in. Kasia, Krajobrazy, Słoneczniki, Kwiaty, Przyjedź mamo na przysięgę oraz Znamy się tylko z widzenia. Trubadurzy koncertowali nie tylko w Polsce, ale także w wielu krajach Europy i Azji, a ich pierwsze albumy zdobyły status złotych płyt. Na początku lat 70. do zespołu dołączyła Halina Żytkowiak, a późniejszy powrót Ryszarda Poznakowskiego sprawił, że grupa przeżyła kolejny twórczy rozkwit. Powstały wtedy takie przeboje jak Będziesz Ty, czy Wiera, Wiera, Czarne oczy miałaś. Trubadurzy reprezentowali również Polskę podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium jako ambasadorowie rodzimej kultury. W tamtym czasie grali niezwykle intensywnie, zdarzało się nawet kilka koncertów jednego dnia. Po rozpoczęciu kariery solowej przez Krzysztofa Krawczyka zespół na pewien czas się rozpadł, jednak już w 1976 roku artyści ponownie nagrali wspólną płytę Znowu Razem, która również odniosła sukces. Lata 80. nie przyniosły już tak spektakularnej popularności, mimo prób reaktywowania zespołu. Prawdziwy powrót nastąpił dopiero w 1993 roku wraz z albumem Złote Przeboje, na którym znalazły się nowe wersje największych hitów. W składzie znaleźli się m.in. Marian Lichtman, Sławomir Kowalewski, Ryszard Poznakowski oraz Piotr Kuźniak, który zastąpił Krzysztofa Krawczyka. W kolejnych latach Trubadurzy nagrywali nowe piosenki, wydawali kolejne albumy i nieprzerwanie koncertowali, udowadniając, że ich muzyka wciąż znajduje wiernych słuchaczy. Historia zespołu nie była jednak pozbawiona kontrowersji. W 2005 roku część muzyków zaangażowała się w kampanię wyborczą samoobrony Rzeczypospolitej, co doprowadziło do odejścia Ryszarda Poznakowskiego. Mimo tych wydarzeń, trubadurzy kontynuowali działalność, nagrywali nowe utwory i pojawiali się w programach telewizyjnych oraz na koncertach jubileuszowych. W następnych latach wielokrotnie otrzymywali prestiżowe odznaczenia państwowe, m.in. Złote Krzyże Zasługi oraz medale Zasłużony Kulturze Gloria Artis, które były wyrazem uznania dla ich wkładu w rozwój polskiej muzyki rozrywkowej. W 2023 roku trubadurzy świętowali 60-lecie istnienia. Z tej okazji zostali uhonorowani podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie wykonali jubileuszowy recital. Wkrótce do zespołu na stałe dołączył wokalista Tadeusz Urbański, a rok później grupa wystąpiła na festiwalu polonijnym w Chicago. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z wydanego w 1968 roku albumu Krajobrazy. Autorem słów piosenki jest Marek Głogowski, autorem muzyki Ryszard Poznakowski. Przed państwem trubadurzy. Znamy się tylko z widzenia.
0: Znamy!

0: Znadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22.00 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

Jeden naród, tyle kwestii, wszystkich naraz nie wysłuchasz. Zadumali się niebiescy w imię Ojca, Syna, Ducha, w imię Ojca, Syna, Ducha, w imię Ojca.

Katie Cruels pouczyła nas z Amerykaj, temu zaraz posłuchajmy jeszcze raz pieśni The Old Triangle, turemnej bolady związanej z postanowką 1954 roku, a po pierwszej na spektakli Brendana Behana. Słuchali już o wykonaniu o odkryci pieradaczy Luca Kelly, a zaraz sam Bob Dylan. Toj, ja kocha Glenn Hansard, zusim wypadkowa, sostreł czas swojej repetycji z The Frames, kiedy jemu było 23 gady u Dublinie, u początku 90. Na następny dzień po wodę słuchu Hansarda, pośle tej karotkiej sustreczy z Dylanem u Kalidory, gdzie pośpieli parzmoulać chociaż pra Woody Guthrie, u Kalidory repetycyjnej studii. Na następny dzień potelefonował jemu menedżer Dylana i skazał, nie wiadaj kto wy, ale Bob zdaje się was polubił, kiedy siądnia zmożecie przylecieć u London, odkryjecie jehony koncert. Geta jak spełnienie marał. Sustryć swojego heroja, gdy jeszcze odkryć jeho londoński koncert. Pierwszy i nie opoczni raz, jak okazała się w życiu. Z nami już Bob Dylan.

Amerykański son Glenna Hansarda nazywał się Bob Dylan. Ale nie tolki. Callie Hansard był u promotury, u podtrymku filmu The Commitments u Ameryce, u komandzie, jaka zajmowała się gitarami. Znajszał się Jeff Buckley. Młody chłopiec z Los Angeles, niedawno prawił niejaki czas w New Yorku, ale wiernął się nazad do chaty. Kelly z Australii ho proponowała popracować u technicznym teamie, echa tak aż uzgadana haturu. Chutka wyruszył się i znowu opanął się u New Yorku. Nawet teraz z Glennem Hansardem. Chutka znaleźli wspólną umowę, chutka odkryli fascynację Dylanem i nie tylko. Kelly siabra Hansarda, władalnik newyorskiego klubu Cine, poprosił jego kap u klub zeszli heroi The Commitments. Glenn skazał, że to będzie on i Jeff Buckley. U toj czas, kiedy one tam pojawili się, ludzie hawaryli. Geta toj aktor i muzyka z The Commitments, z siabram. Ale paśla występu Jeffa Buckley. Paśla, jak jahona muzyczna historia rozgornula się, skłała się tak, że to już hawaryli geta Jeff Buckley z tym muzyką z The Commitments. Tak nam się tę historię rozpowiadaje i komentuje sam Glenn Hansard. To nie odnojczy odkrywało koncerty Jeffa Buckley, chociaż jak wiedziałem, geta nie była nadto długa historia. A siądnia słuchajem Opened Once Jeff Buckley na chwalach Białoruska Radio Racja.

znyszli się w zachodnim świecie, to zaraz jeszcze posłuchałem wielmi młodych muzykę z Manchesteru. Na moment wiernim się na wyspy, a hurt zasnowany w 23 chodzi nazywa się West Side Cowboy. Pieśnia ma zachołowak Dobro. Samo ja rozumiecie, czemu kulczyła ja je u siąśniu pierdaczu. Chłopcy, prawda, nie przynoszą wielkiego buruntowania, ale niechaj dobrom budzi ich muzyczna energia.

West Side Cowboy z Manchesteru. A ciepier? Jeszcze jedna krótka ekskursja na teraz udaloku Australiu. A Tool Rock Hurt AC/DC. Glenn Hansard przyznawał, że to kiedy był w swoim ciężkim czasie młodości do śpiewania, Pakul jeszcze u jego ruki trapił kasieta z pieśniami Boba Dylana. Razem ze swoimi siebrami i padletkami słuchali u osnownym AC/DC. Wyruszyła dać jedną pieśń tego hurtu, będzie to It's a Long Way to the Top. Думаю, характерны загаловак для таких музыкаў, як Глен Хансард, а ў аранжыроўцы пачуеце таксама дуды.

0: На хвалях беларускага радыё «Рація» вы слухаеце перадачу з серіі «Спадляшча родам». Месце, падзеі, людзі. Пры мікрафоне Анна Шайкоўская. Вітаю. Сёння запрашаю на Бельшчыну, на сустрэчу з незвычайнай, цёплай і жыццярадаснай жанчынай, спадарняй Валянцінай Чарняўскай, родам з вёскі Шасталы пад Бельскам Падляскім. Валянціна Чарняўская, дзявочае прозвішча Пугацэвіч, нарадзілася ў 1951 годзе. Наймалодшыя гады прашыла ў Шасталах, роднай вёсцы бацькоў. Калі было ёй 7 гадоў, сям'я Пугацэвічаў перасялілася ў Бельск Падляскі. Ады сваіх бабуль Таціяны і Марыі, якія жылі разам у адной хаце з яе бацькамі ў Шасталах, спадарыня Валянціна Чарняўская даведалася пра сямейныя гісторыі, сярод іншага пра бежанства 1915 года.
1: Бабуля Марыя часто говорила, згадувала бежанство і дуже казала, тяжко було доїхати і там. А жиє їм муж Сильвестер, да, мій дядек, був майстром, то як возила маліше, то мусив ладити. І найгорший момент був йой, як переїжджали через мост, через Пінські болота. Все говорила, що всі люди молилися, плакали, бо вже мост горів. І бабка сама їхала з дітьми, а Сильвестер їй зостався ззаду, бо не мог долучитися, бо сусідові воз поламався, і він був майструвати. І ладів тон воз, і вже бабуля думала, що вже він зостане по другій стороні, але він поладів тон воз і з тими людьми переїхав і знайшов і жінку, і діти. Ну, і так потім здали свій добиток, там вже по тамтої стороні тих пінських болот і заладувалися в поїзда, і ще їхали, може, за дві неділі їхали і заїхали аж в Куйбишевську область. Спочатку жили на вьощі, вьоска називалася Тая Кошки, то деревня, і плила річка Кондруч. Казала, що дуже добрі люди, дуже добре прийняли їх там. Велика-велика хата така була. І дали їм кімнату, і вони в тій кімнаті жили, ну і допомагали там на господарці. Бабка ходила нормально там з тою господинею, робила на полю і пололі, і все. А дідко то помагав для того господара на господарці і ще ходив до столярні, до столяра доробляв. І каже, нігди би з тієї деревні не виїхали, тільки що хлопці вже треба було до школи вищої йти. А то каже, так було добре над тією річкою жити. Бабка казала, як висилала з кошиком, щоб хлопці риби налапали, то ми вчора такою їли, десь такої не приносите, вже другої риби налапаєте. І тато розказував то, як каже, що мама то ще й перебирала рибу, що такої є ще я не буду, тільки вже ми їли, давайте другу лапайте, діти. Не раз висилала їх назад, щоб тую випустили. І добрі дуже господарі були, і добре було там жити над тою річкою Кондруч.
0: А у баби і у діда скільки було дітей?
1: Було 3 хлопці у бабки, і правдоподобне ж була ще дівчинка Марія, котра тут ще в Польщі вродилася перед біженством, але нігди на тому темат ніхто не хотів говорити. Потім ще в Росії вродилася теж дівчинка, котра називалася Євфросінія. О, і потім ми тут всі жили в Бельську по-сусідськи. Але то вона вже була много молодша от тих. Дядек Сильвестер то вмер там в Куйбишеві, як тифус панував. То там вмер, вже бабка вернулася з трьома хлопцями з Фрусінією тут, do Polski. Najstarszy był Wasili z 1900 roku, może 1901, potem drugi Iwan z 1903 roku i mój tato Fiodor z 1905 roku był. A w Fruzini ja to chyba z 1918 na wczas tam rewolucji tej wyrodziła się.
2: I wasza babula z dziadulam chodzili kop syny uczyli się i to troszkę pomieniało ich życie tam na Bieżeństwie, tak rozumieją.
1: Tak, nie znają kto tam podniał tę decyzję, tylko najpierw pojechał Wasil do Kujbyszewa uczyć się, a potem że rodzice przyjechali, że wsi tam pojechali, no bo że i drugi chłopiec dorósł do takiego wieku, żeby iti wże tam do szkoły. I byli bardzo zdolni chłopcy, bardzo dobrze uczyli się i babka z dzieckom po prostu szkodowali, żeby oni zostawali tutaj. I musieli takie, podjęli taką widoczną decyzję, że pojechali że do miasta. I żyli w takim toże wielkim domie w tym Kujbyszewie, gdzie było kino. I dziadek jako stolar, to dalej był stolarom, w jakimś zakładzie był zatrudniony. Babka znów była sprzątaczką, pratała w kinie. To tato albo dziadko Iwan, jak przychodził tutaj do nas, to rozkazywali, ty pomnisz takie kino, a ty pomnisz takie. Każe, my w kino mieli za darmo, biletów nie kupowali, bo mama robotała tam, to każe, my mogli oglądać i kino, tylko chcieli. I tak wspominali, często mnogo mówili. Dziadko Iwan to jeździł tam do Rosji, kolegów swoich poznał, przyjechał, rozkazywał.
2: Wy zgadywali, że to wasze tato i dziadki byli takie edukowane, ale w takim sielsko-gospodarczym napramku, tak? Takie uczelniczka pokończali tam w Rosji.
1: Dziadko Wasil kończył jakąś buharcierską szkołę, potem był tutaj w Bielsku buharcierom. Na robocie był, a dziadko Iwan i tato kończyli jakąś sielsko-chezajstwinny technikum. Tam on chyba jakieś działy miał, to je technikum miało, bo dziadko Iwan mleczarskie technikum kończył i potem tutaj w Bielsku robił w mleczarni. A tato mój to jakby na gospodarskie, takie z rolnictwem związane było. I robił w Orli sporo lat na stanowisku agronom. Gromadzki czy rolny, nie znaju jak to prawidłowo nazywało się, tylko znaju, że w urzędzie gminy pracował w służbie rolnej. A jeszcze w pierwsze to, jak tam kołchoz w Szastalach był, to poszedł do roboty, to był powiatowy związek kółek rolniczych. No pamiętaju, tam bo jeszcze woził mnie na choinku, tam do siebie, do roboty.
2: Nie domali, żeby zostać w tym Kujbyszewie? Czom podumali, żeby wrócić się siuda?
1: Tak, rozkazywali pro toje, tylko to taka smutna opowieść dość. Byli ludzie bardzo dobry, póki nie powstała ta rewolucja. Potem po tej rewolucji to, że ludzie normalnie zmienili się, byli inni. Było bardzo ciężko, głód panował. I że dziecko nie żył i babka gdzieś tam wyrnula się z miasta i że ktoś tam z Pilik pojechał. Bo dowiedział się od kogoś, że wże mało kto został tutaj w Rosji, bo to nie było wszystko. Że to w jednym mieście, że Szastali byli tu. Gdy kto popał, to tam musi żyć. Innym było lepiej, innym gorzej. I bardzo szybko babka podjęła decyzję, że jedem i wsio. I nie było zmiluj się, nie było tam nic. Wsio kinuli. A no was z waszymi szkołami pokończajecie w Polsce te szkoły. No i tak było, że potem tato jeszcze jeździł do Białostoku na Dojlidy i kończał technikum rolnicze na Dojlidach. jeszcze chyba jeździł może półtora, może dwa roki, ale zadowolony był, że przysłali jemu papier z toho Kujbyszewa, dokumenty jego przysłali, kolko lat on uczył się tam w tym technikumie gospodarstwiennym czy chazajstwiennym, nie znaju jak tam prawidłowo nazywało się, ale bardziej wsio tak po ruski wmiew.
2: W którym roku wernuli się tutaj do Polszczy z Bieżeństwa?
1: Z Bieżeństwa prawdopodobnie w tym czasie wernuli się może 20-22 rok, że dość późno babka się mówiła, bo kazała, że no z początku było dobre i każe chciała bardzo, żeby wszyscy chłopcy tam szkoły pokończali, ale każe kolko dala rady wytrzymać i tam to się działa i zarabiała dobre i wszystko, ale potem każe dziewicie, że zaraz i roboty tu cioj nie będzie, no bo taka ja obca jakby obca, no każe wsiak było.
2: A tutaj przyjechali. To, że ciężko, inne państwo, tak, bo to wyjeżdżali była Rosja, przyjeżdżają, że jest Polszcza.
1: Jak wrnuli się, to w szastolach nic tutaj nie było, bo ktoś na stacji skazał w Bielsku, żeby nie szła do szastol, bo tam niczego nie ma, tylko jest kamień, jest tam i leżat. I każe nic tam nie zostało, szastoły nie istnieją. I ona wrnula się do Lewok, skąd pochodziła. Tam poszła do brata. No ale troch chłopci, tato każe, to jeden chłopiec poszedł za tego najstarszy, za buchartera do Bielska do roboty. Dziadko Iwan toże też poszedł tam robił, a tato думає, że toż będzie się dzieci. Poszedł za parubka, bo ktoś skazał, że jak pójdę na szlachtu pod Brańsk, pod Boćki, to tam znajdę robotu. Bo tu w naszych gospodarów to nie ma, sami robią. No i tato też trafił za Boćki, tam dojszał, ale bardzo chciał trafić i na Brańsku Huliciu, żeby zobaczyć, co tam w szastolach dzieje się. Ale nie popał, jak szedł z Lewok, nie popał na Brańsku Huliciu i dojszał do Pilik i jakiegoś człowieka pytaje. Każe, jaka to drewnia? On każe, Piliki, a tato każe, no znaw męż bólsz, tam pomytał trochę, gdzie ty je Piliki. A, to Piliki, no i każe, że roboty tutaj ty w nas nie znajdziesz, idź dalej. I zaszedł gdzieś, pobył 3 niedzieli, ale sąsiad jemu mówi, że wciekał stół, bo to każe, bardzo kiepski gospodar, że ty tutaj nie wytrzymajesz. Bo jeszcze nie dawali, tylko kartofli je w sparnika, ale każe też był zadowolony i tym, że nie głodny, bo każe bardzo dobre kartofli z parnika tam byli. Trzeba było koni to gdy pilnować, żeby nie wkrali, to pod żolubem spał. I sąsiad podkazał, żeby wciekał stamtąd i tato wciąg od jego i szedł i trafił i każe ty nie idziesz u dyma na Boćki. Tylko nakierował jego na Brańsk i on poszedł do Brańska, to był marzec, to peremok, prestudził się i dziewicie światło świeci, czy podeszł do pierwszej lepszej chaty, to byli Żydy. Tato chwory mocno był i był brudny, bo tam nie było ani de umyć się, ani jedzenia nic u tego człowieka. I ty Żydy jego umyli i ubrali, a to je ubranie, którego tato bardzo szkodował, że dało się by tam coś jeszcze zrobić z tym ubraniem, to spalili w pieczy i tato baczył, jak to je palicie i kazali, żeby nie płakał, dali mu drugie ubranie, bo nie byli krawcami. Zaklikali żydowskiego jakiegoś doktora i ten doktor wyliczył tata. I našli bardzo dobrą robotę za Ciechanowcą w Uszy. Tato często właśnie wspominał tę wioskę. To tato był tam больше jak 2 lat w tej wiosce i te Żydy z Brańska przyjeżdżali, tata odwiedowali i tato jeździł do tych Żydów do Brańska. To, że w gości tam na ich nie tyje świata. I każe bardzo byli dobry ludzie, byli dobry gospodarze. Zawsze mu jakoś ubranie szyli, dawali, a jak był ze swoim gospodarom na rynku w Ciechanowcu spotykali się, to zawsze nową szapkę miał, dostawał od tego swojego Żyda, bo oni właśnie tym krawiectwem zajmali się. No także bardzo dobre, miło ich wspominał, tych Żydów. I był, aż poka przyszła powiestka do wojska iki, to tam. No, ale przyjechał, że tuta, że doszastał, a braty przyjeżdżali do tata, to gdy, bo co roku, jak tato prerobit, to płacili zawsze od naj... Jaka krowa się pierwsza ocieli, gospodar kazał, i będzie jałoszeczka, to pamiętaj, że to będzie twoja. To braty przychodzili, bo tato nakazował jakoś w jakiś tam sposób, i oni wże przychodzili po tuju jałoszeczkę. I to wże zabierali, to na zimę zabierali. Potem przychodzi brat, czy rowerom przyjechał, dziadko Iwan, i każe przychodzi wże do domu, kidaj, każe wże swoją Trojanowo. To było, zabyła jak ta wioska, że tam by w kościół, do kościoła jeździli. I tato wsio bardzo cieszył się, że takie byli gospodarze, że on nie był

0: Joho po polski. Bardzo dobry ludzie byli. Po polski liter Joho uczyli. I nazywali się Tadek albo Tadeusz.
1: Jak nazywał się?
0: Teodor.
1: Ale potem jakoś odbudowali tam w Szastołach?
0: I w tym czasie, jak tato był tam za Ciechanowcą, to te dwa starsze braty tutaj budowali dom, odbudowali tutaj, bo tam jakieś przydziały na drewno dawali, to je. I braty wsi trzy chłopci byli majstrowaty. Tak jak ojciec, tak samo i tato mój. Do tej drewnianej chaty, która tutaj stojała na tym miejscu, to okna, drzwi to sam robił i piec sam postawił.
1: A babcia Tatiana kazała debuli w bieżeństwie?
0: A babcia Tatiana, to jej mąż był popadł w plien austriacki chyba, ona z kimś zabrała się w bieżeństwo toże, ale pieszkom doszła. Na pińskie było ta i że zgoriła w most i wrnula się z synem. To syn był od mamy starszy, bo mama z 10 roku. To dziadko Michał był może tam z 6 roku i z tymi dziećmi wrnula się nazad. No i tu ta też musiała chodzić tam do ludzi, zarobiać jakoś grosze. I dziadek ten Radian nazywał się, to wrnął się że z toho plynu, bo że na wojnę nie nadawał się, ale też do wojny pożywił mer.
1: A one byli z Szastoł toże, czy?
0: Babcia Tatiana była ze Stryków pochodziła, z rodziny Kozłowskich. Babcia za mąż wyszła ze Stryków do Szastoł, z Radiana, który w wojsku dość długo kazali służyć.

w sercu naszym uchmach, lesą głuchą i palą. Dosyć czuwali nas panelach, wiedna im tysk maskalą. Och, jak okli, edy jak piny.

0: Podawina śmierci Jakuba Kolasa nawodzić mnoha dumak związanych ze stanem współczesnym Białorusa, białoruskiej mowy i buduczyni nie dzierżawy, bo tut po prawdzie pakulż to nie ma ab czym hawaryć, ale naroda rozkinutaha po usim świecie. A kap lepsz zrozumieć współczesność, trzeba słuchać tych, jak ja byli mnoha hadoł pierad nami.
1: Jakub Kolas Białorusan. Ustańcie, chłopcy, ustańcie, bratki, ustańcie, nasza starana. Ужо глядзець к нам на палаткі жыцця новага вясна. Ці ж мы, хлопцы, рук не маем? Ці ж нам сілы Бог не даў? Ці ж над родным нашым краем промень волі не блішчаў? Выйдзем разам да работы, дружна станем, як сцяна. I pracznieca od drymoty z nami nasza starana.

0: Czarchowy wiersz My małczali i Hot jeho paustania 1908. I znowu refleksja. Ci fragment a brodnym słowie, jakim zachaworyć naród czytali tyja, jak i ja u proponowanej konstytucji Nowej Białorusi choczuć zapisać referendum na temu dzierżawnej mowy. I czarchowy uspamin, kiedy na olimpiadzie po białoruskiej mowie, jaka ja miała miejsce gdzieś u 90-tych gadach minulego stagodzie u Harodni, gdzie był ja razem z uczniami bielskiego białoruskiego, a tady jeszcze liceja, poczulimy. Ruski język, nasz język. I przynajmniej tady wyszedł ja z zali. A dwie ostatnie pieśni, jakie ja zaśpiewał, Światosław Sachara, pochodzą z cyklu Jakuba Kolasa Pieśni żalby. I zakończym ten fragment programy wierszem z 1909 hoda Poklicz i chacia za oknom leta, pieśnia jest nazwana już o cyklu Pieśni żalby Zima.
1: Jakub Kulas, Poklicz. Hej, czujecie, chłopcy? Gdzie wy odkażecie? Razwie ja nie wietram po Białomusie wiecie? Po usich wy kutoczkach, małczkom rozpałzlisia, a dumak dawniejszych swoich adraklisia. Zabyli wy pieśni, pra wolnuju wolu, zmaganie za szczęście, za lepszuju dolu. Ad śpiewana pieśnia, biaśledna propala, bo chleba skarynka język wam związała. I niska pragnula was pierwsza góra, a cieśliwa, chłopcy, znać wasza natura. I ty, Jaremi, što wy ośmiajali, wy znów żapakur na naszej poklali. Ci czujecie, chłopcy? Odkazu nie mają i wieczny pokój u turmie wam śpiewają.

0: Dobra.
1: Władimira Niaklajewa trzeba słuchać i trzeba czytać jego twory. Tak poetyczny ja, jak i prazaiczny ja. Dobrej nahodaj do toho niechaj będzie wydadzena ja Centrum Białoruskiej Kultury u Białostoku kniżka Świataja Krynica. Kniha pobaczyła świat od razu u dwóch mownych wariantach, oryginalnym białoruskim i polskim. Polskie pierklady opowiadania, bo to jany zjawiające z miestem kniżki, zrobił Marcin Rębacz. Opowiadanie, spodziewam się, przeczytajcie sami, a ja na zakończenie programy proponuję wam jeszcze dwa wierszy. Jeden przeczytaje Michał Andrasiuk, a drugi zaśpiewaje Zmicier Wajciuszkiewicz. A ja, Andrzej Szczepaniuk, dziękuję wam za uwagę i zapraszaju na poetyczne rozdumy raz tydzień.
2: Władimir Niaklajew, kwitnieje luch, kap stucham statca. Kwitnieje luch, kap stucham statca, kap stać ogniem szumiać lasy. Tak człowieku nie schabaca od siejby Boga i kasy. I on, kinuty jak cień, zastucham sam u siebie, jak u turmu. I usio, co dadzie na jamu, pusty ja, dialogi z Bogiem.

0: На хвалях Беларускага радио «Рація» вы слухаете передачу с серии «Спадляшча родам». Месце, падзеі, людзі. При микрофоне Анна Шайкоўская. Вітаю. Сёння запрашаю на Белішчыну, на сустрэчу з незвычайнай, цёплай і жыццярадаснай жанчынай, спадарыняй Валянцінай Чарняўскай, родам з вёскі Шасталы пад Бельскам Падляскім. Валянціна Чарняўская, дзявочае прозвішча Пугацэвіч, нарадзілася ў 1951 годзе. Наймалодшыя гады прашыла ў Шасталах, роднай вёсцы бацькоў. Калі было ёй 7 гадоў, сям'я Пугацэвічаў перасялілася ў Бельск Падляскі. Ад сваіх бабуль Таціяны і Марыі, якія жылі разам у адной хаце з яе бацькамі ў Шасталах, спадарыня Валянціна Чарняўская даведалася пра сямейныя гісторыі, сярод іншага пра бежанства 1915 года.
1: Бабуля Марыя часто говорила, згадувала бежанство і дуже казала, тяжко було доїхати і там. А жиє їм муж Сильвестер, да, мій дядек, був майстром, то як возила малі ще, то мусі владіті. І найгірший момент був йой, як переїжджали через мост, через Пінські болота. Все говорила, що всі люди молилися, плакали, бо вже мост горів. І бабка сама їхала з дітьми, а Сильвестер їй зостався ззаду, бо не мог долучитися, бо сусідові воз поламався, і він був майструватий. І ладів тон воз, і вже бабуля думала, що вже він зостане по другій стороні, але він поладів тон воз і з тими людьми переїхав і знайшов і жінку, і діти. Ну, і так потім здали свій добиток, там вже по тамтій стороні тих пінських болот і заладувалися в поїзда. І ще їхали, може, за дві неділі їхали і заїхали аж в Куйбышевську область. Спочатку жили на вьощі. Вьоска називалася Тая Кошки, то деревня. І плила річка Кондруч. Казала, що дуже добрі люди, дуже добре прийняли їх там. Велика-велика хата така була. І дали їм кімнату, і вони в той кімнаті жили, ну і допомагали там на господарці. Бабка ходила нормально там з тою господинею, робила на полю і пололі, і все. А дідко то допомагав для того господара на господарці і ще ходив до столярні, до столяра доробляв. І каже, нігди би з тої деревні не виїхали, тільки що хлопці вже треба було до школи вищої йти. А то каже, так було добре над тою річкою жити. Бабка казала, як висилала з кошиком, щоб хлопці риби налапали, то ми вчора такою їли, десь така її не приносите, вже другої риби налапаєте. І тато розказував то, як каже, що мама то ще й перебирала рибу, що така її ще я не буду, тільки вже ми їли, давайте другу лапайте, йдете. Не раз висилала їх назад, щоб тую випустили. І добрі, дуже господарі були, і добре було там жити над тою річкою Кондруч.
0: А у баби і у діда скільки було дітей?
1: Було 3 хлопці у бабки, і правдоподобно ж була ще дівчинка Марія, котора тут ще в Польщі вродилася перед біженством, але нігди на тому темат ніхто не хотів говорити. Потім ще в Росії уродилася теж дівчинка, котра називалася Євфросінія. О, і потім ми тут всі жили в Бельську по-сусідськи. Але то вона вже була много молодша от тих. Дядек Сильвестер то вмер там в Куйбышеві, як тифус панував. То там вмер, вже бабка вернулася з трьома хлопцями з Фрусінією тут, do Polski. Najstarszy był Wasil z 1900 roku, może 1901, potem drugi Iwan z 1903 roku i mój tato Fiodor z 1905 roku był. A w Fruzini ja to chyba z 1918 na wczas tam rewolucji tej wyrodziła się.
0: I wasza babula z dziadulą chcieli, kop syny uczyli się i to troszkę pomieniało ich życie tam na Bieżeństwie, tak rozumieją.
1: Tak, nie znają kto tam podjął tę decyzję, tylko najpierw pojechał Wasil do Kujbyszewa uczyć się, a potem że rodzice przyjechali, że wsi tam pojechali, no bo że i drugi chłopiec dorósł do takiego wieku, żeby iti wże tam do szkoły. I byli bardzo zdolni chłopcy, bardzo dobrze uczyli się i babka z dzieckom po prostu szkodowali, żeby oni zostawali tutaj. I musieli takie, podjęli taką widocznie decyzję, że pojechali, że do miasta. I żyli w takim toże wielkim domie w tym Kujbyszewie, gdzie było kino. I dziadek jako stolar, to dalej był stolarom, w jakimś zakładzie był zatrudniony. Babka znowu była sprzątaczką, pratała w kinie. To tato albo dziadko Iwan, jak przychodził tutaj do nas, to rozkazywali, ty pomnisz takie kino, a ty pomnisz takie. Każe, my w kino mieli za darmo, biletów nie kupowali, bo mama robotała tam, to każe, my mogli oglądać i kino, tylko chcieli. I tak wspominali, często mnogo mówili. Dziadko Iwan to jeździł tam do Rosji, kolegów swoich poznał, przyjechał, rozkazywał.
0: Wy zgadywali, że to wasze tato i dziadki byli takie edukowane, ale w takim sielsko-gospodarczym napramku, tak? Takie uczelniczka pokończali tam w Rosji.
1: Dziadko Wasil kończył jakąś buharcierską szkołę, potem był tutaj w Bielsku buharcierom. Na robocie był, a dziadko Iwan i tato kończyli jakąś sielsko-chezajstwienny technikum. Tam on chyba jakieś działy miał, to je technikum miało, bo dziadko Iwan mleczarskie technikum kończył i potem tutaj w Bielsku robił w mleczarni, a tato mój to jakby na gospodarskie, takie z rolnictwem związane było. I robił w Orli sporo lat na stanowisku agronom. Gromadzki czy rolny, nie znają jak to prawidłowo nazywało się, tylko znają, że w urzędzie gminy pracował w służbie rolnej. A jeszcze w pierwsze to, jak tam kołchoz w Szastalach był, to poszedł do roboty, to był powiatowy związek kółek rolniczych. Bo pamiętają tam, bo jeszcze woził mnie na choinku tam do siebie, do roboty.
0: Nie domali, żeby zostać w tym Kujbyszewie? Czom podumali, żeby wrócić się siuda?
1: Tak, rozkazywali pro toje, tylko to taka smutna opowieść dość. Byli ludzie bardzo dobry, póki nie powstała ta rewolucja. Potem po tej rewolucji to, że ludzie normalnie zmienili się, byli inni. Było bardzo ciężko, głód panował i że dziecko nie żył i babka gdzieś tam wyrnula się z miasta i każe ktoś tam z Pilik pojechał, bo dowiedział się od kogoś, że wże mało kto został tutaj w Rosji, bo to nie było wsiech, że to w jednym mieście, że Szastali byli tut. De kto popał, to tam musi żyć i innym było lepiej, innym gorzej. I bardzo szybko babka podjęła decyzję, że jedem i wsio. I nie było zmiluj się, nie było tam nic, wsio kinuli. A no was z waszymi szkołami pokończajete w Polsce te szkoły. No i tak było, że potem tato jeszcze jeździł do Białostoku na Dojlidy i kończał technikum rolnicze na Dojlidach. Jeszcze chyba jeździł może półtora, może dwa roki, ale zadowolony był, że przysłali jemu papiery z toho Kujbyszewa, dokumenty jego przysłali, kolko lat on uczył się tam w tym technikumie gospodarstwiennym czy chaziajstwiennym, nie znaju jak tam prawidłowo nazywało się, ale bardziej wszystko tak po ruski wmiew.
0: W którym roku wrnuli się tutaj do Polski z bieżeństwa?
1: Z bieżeństwa prawdopodobnie w tym czasie wrnuli się może 20-22 rok, że dość późno babka się mówiła, bo kazała, że no z początku było dobre i każe chciała bardzo, żeby wszyscy chłopcy tam szkoły pokończali, ale każe kolko dala rady wytrzymać i tam to się działa i zarabiała dobre i wszystko, ale potem każe dziewicie, że zaraz i roboty tu już nie będzie, no bo taka ja obca jakby obca, no każe wsiak było.
0: Ale tutaj przyjechali, to, że ciężko, inne państwo, tak, bo to wyjeżdżali była Rosja, przyjeżdżaje, że jest Polska.
1: Jak wyrnuli się, to w szastolach nic tutaj nie było, bo ktoś na stacji skazał w Bielsku, żeby nie szła do szastol, bo tam niczego nie ma, tylko jest kamień, jest tam leżat. I każe nic tam nie zostało, szastoły nie istnieją. I ona wrnula się do Lewok, skąd pochodziła. Tam poszła do brata. No ale troch chłopci, tato każe, to jeden chłopiec poszedł za tego najstarszy za Bułgarciera do Bielska do roboty. Dziadko Iwan to, że też poszedł tam robił, a tato duma jeszcze będzie się dzieci. Poszedł za parubka, bo ktoś skazał, że jak pójdę na szlachtu pod Brańsk, pod Boćki, to tam znajdę robotu. Bo tu w naszych gospodarów to nie ma, sami robią. No i tato też trafił za Boćki, tam dojszł, ale bardzo chciał trafić i na Brańsku uliczu, żeby zobaczyć, co tam w szastolach dzieje się. Ale nie popał, jak szedł z Lewok, nie popał na Brańsku uliczu i dojszł do Pilik i jakiegoś człowieka pytaje. Każe, jaka je to drewnia? On każe, Piliki, a tato każe, no znaw męż bolsz, tam pomytał trochę, gdzie ty je Piliki. A, to Piliki, no i każe, że roboty tutaj ty w nas nie znajdziesz, idzie dalej. I zaszedł, gdyż pobył trzy niedzieli, ale sąsiad jemu mówił, że wtikał w stół, bo to każe, bardzo kiepski gospodar, że ty tutaj nie wytrzymajesz. Bo jeszcze nie dawali, tylko kartofli je w sparnika, ale każe też był zadowolony i tym, że nie głodny, bo każe bardzo dobre kartofli sparnika tam byli. Trzeba było koni to gdy pilnować, żeby nie wkrali, to pod żolubem spał. I sąsiad podkazał, żeby wtikał stamtąd i tato wciąg od jego i szedł i trafił i każe ty nie idziesz u dyma na Boćki. Tylko nakierował jego na Brańsk i on poszedł do Brańska, to był marzec, to перемог, перестудів się i dziewicie światło świeci, czyli podeszł do pierwszej lepszej chaty, to byli Żydy. Tato chory mocno był i był brudny, bo tam nie było ani de umyci się, ani jedzenia, nic u tego człowieka. I ty Żydy jego umyli i ubrali, a to je ubranie, którego tato bardzo szkodował, że dało się by tam coś jeszcze zrobić z tym ubraniem, to spalili w pyczy ja. I tato baczył, jak to je palicie i kazali, żeby nie płakał. Dali mu drugie ubranie, bo nie byli krawcami. Zaklikali Żydów, jakiegoś doktora i ten doktor wyliczył tata. I našli bardzo dobrą robotę za Ciechanowcą w Uszy. Tato często właśnie wspominał tą wioskę. To tato był tam bolsze jak 2 lat w tej wiosce i ty Żydy z Brańska przyjeżdżali, tata odwiedowali i tato jeździł do tych Żydów do Brańska. To, że w gości tam na ich nie tyje świata. I każe bardzo byli dobry ludzie, byli dobry gospodarze. Zawsze mu jakieś ubranie szyli, dawali, a jak był ze swoim gospodarom na rynku w Ciechanowcu spotykali się, to zawsze nową szapkę miał, dostawał od tego swojego Żyda, bo oni właśnie tym krawiectwem zajmali się. No także bardzo dobre, miło ich wspominał, tych Żydów. I był, aż poka przyszła powiestka do wojska iki, to tam. No, ale przyjechał, że tutaj, że do Szastal, a braty przyjeżdżali do tata, to gdy, bo co roku, jak tato prerobit, to płacili zawsze od naj... Jaka krowa się pierwsza ocieli, gospodar kazał, i będzie jałoszeczka, to pamiętaj, że to będzie twoja. To braty przychodzili, bo tato nakazował jakoś w jakiś tam sposób, i oni wrze przychodzili po tą jałoszeczkę. I to wrze zabierali, to na zimę zabierali. Potem przychodzi brat, czy rowerom przyjechał, dziadko Iwan, i każe przychodzi wrze do domu, kidaj, każe wrze swoją Trojanowo. To było, zabyła jak ta wioska, że tam by w kościół, do kościoła jeździli. I tato wsio bardzo cieszył się, że taki byli gospodarze, że on nie był traktowany jako parobek, jako robotnik, tylko miał w kościele wykopioną swoją ławkę nawet. Po prostu taki nie był jakby inny, bo kiedyś dla parobka to w kruchcie można tylko było stać, a tato miał ławkę. Siedział gospodar i tato z boku gospodara siedział, a dalej siedziała żonka, matka jego i dzieci. Tak w kościelnej ławce kiedyś.
2: To nie przeszkadzało, że on prawosławny?
1: I z książeczki do nabożeństwa gospodar z gospodynią uczyli jego po polsku. Bardzo dobry ludzie byli, po polsku liter jego uczyli. I nazywali się Tadek albo Tadeusz.
2: Jak nazywał się?
1: Teodor.
2: Ale potem jakoś odbudowali tam w Szastołach.
1: I w tym czasie, jak tato był tam za Ciechanowcą, to te dwa starsze braty tutaj budowali dom, odbudowali tutaj, bo tam jakieś przydziały na drewno dawali, to je. I braty wsie trzy chłopcy byli majstrowaty. Tak jak ojciec, tak samo i tato mój. Do tej drewnianej chaty, która tutaj stojała na tym miejscu, to okna, drzwi to sam robił i piecz sam postawił.
2: A babcia Tatiana kazała, gdzie byli w bieżeństwie?
1: A babcia Tatiana, to jej mąż był popał w plien austriacki chyba. Ona z kimś zabrała się w bieżeństwo toże, ale pieszkom doszła na pińskie bolota i wrze z góry w most i wyrnula się z synem. To syn był od mamy starszy, bo mama z 10 roku. To dziadko Michał był może tam też z 6 roku i z tymi dziećmi wyrnula się nazad. No i tutaj to, że musiała chodzić tam do ludzi, zarobiać jakoś groszy. I dziadek ten Radian nazywał się, to wyrnął się że z tego plynu, bo że na wojnę nie nadawał się, ale też do wojny pożywił mer.
2: A one byli z Szastał toże, czy...?
1: Babcia Tatiana była ze Strykłów pochodziła, z rodziny Kozłowskich. Babcia za mąż wyszła ze Strykłów do Szastał, za Radiana, który w wojsku dość długo kazali służyć.

0: Starszy Świat, Iwona Zinkiewicz. U wioska Szastolej Stryki byli charakterni a prozwiszcze. Dla Szastolałych to byli Puchacewicz i Zinkiewicze. Молодые люди najczęściej тут венчались со своими одновязковцами albo брали шлюб с молодыми людьми с соседних стрыков. Так было и у семьи с подарением Валентины Чарняуской. Ее батька, Федор Пугацевич, оженился с Ганной из роду Зинкевичев с Шастолов.
1: Jak tato wyrnął się spod Ciechanowca, to u kolegi wysiele było i to wtedy zapoznał się z mamą, ale do wojska jeszcze spóźnił się. To potem musi za dwa dni, to musi służyć i dwie niedzieli dobrze. A w wojsku to w Siedlcach służył.
0: Jeszcze u wojsku takim tym sanacyjnym przed wojną.
1: Zdjęcie jest jeszcze w takiej szapce rywatywcy, to idę dawniejszej. Przyszedł z wojska i ożenił się. Kazał to, że chuczej żenił się, bo gdzieś chłopiec jakiś z Pytrykowa z mamą chciał żenić się, to żeby nie zabrał, to chuczej żenił się, każe, bo każe zabere. Każe, ja dziwił się, że moja Handzia chustka na rucie i poszła tutaj w tą stronę pod Pytrykowo. Dziwicie, a wże stoi ten chłopiec z Pytrykowa, wże żde. I każe, no dawaj, my wybieracie się wże do cerkwi, koliś pieszkom chodzili. I wże każe, ten chłopiec tuju chustku, każe, ja baczył, jak dla mojej Handzi nosi w narucie. Każe, my wychodzimy z cerkwi, a on wże w kościeli koroczej służycie. I ten chłopiec wże stoi koło cerkwi, koło bramy i żdaw na mamu. I każe, że podjdą tu, każe, do skrzyżowania i że czerwiki pozniemają i idą bosy.
0: Czyli nie było takiego podziału prawosławny, katoliki razem, tak?
1: Nie, właśnie, może tymi nie pożenili się, że to katolik prawosławna, bo jakoś w Szastolach nie bardzo tak. Nie szli dziewczyniata za mąż, a nie chłopci nie żenili się Szastoły Petrykowo, Szastoły Bolesty czy Zawady. Za mojej pamięci nie było czuć toho. No, to do mamy ten polski chłopiec przychodził.
0: Wasze babci tak przed wojną pożenili się, potem przyszła wojna. Tato pewna do wojska poszedł.
1: Nie, tato nie był na wojnie. Jakoś nie znaju, co tam wyszło, jak tam. Coś mówili kiedyś, zgadowali pro jakąś mobilizację, ale że tato wrócił się nazad czymś. On gdzieś na reumatyzm chworiał, na serce, ale to tam, jak tam było, że tata odprawili nazad, że nie poszedł na front, ale że mobilizacja to była.
0: A wojna jak wspominają? Coście rozkazywali pro to, ja?
1: Znaju, że Szastoły byli spalani, że okopy kopali. Wszystko było po prostu w jamach zakopane, sunduki tam i pościel, wszystko. I potem mama z bratem poszła żyć do Hrabówcia, a tato tutaj w tym okopie zostawił, gospodarował tutaj, pilnował to korowy, to koń tam, to co tam mieli. I potem gdzieś jeździli pod rowa, nie znaju, podarywa jako jeszcze tam przydziały byli, tu w tym momencie to słabo, ja orientuję się, tylko że jakieś przydziały chyba z puszczy to byli i stawili domy. A potem, że po wojnie, nie pamiętają w którym rokowi, zawiązał się ten kołchoz, ale mnogo lat nie trwał ten kołchoz. Pamiętają, jak te obory budowali, pamiętają ten dół z wapnem, ta cegła czerwona, jak była, leżała tak na kupach, jak majstrietem jakieś robili, no bo my jak dzieci to wszędzie biegali, pełno nas było. No tak bardziej to i chyba w 56 kołchoz rozwiązał się. I potem, że każdy robił gospodar na swoim polu, że w swoich polach lidzieli.
0: На хвилях Белорусского радио «Рация» вы слушаете штотидневую передачу с серии «Спадляша родам. Месце, падзеи, люди». Валентина Чарняуска.

0: Я дзявочае прозвішча Пугацевіч, 1951 года нараджэння, герой сённяшняй перадачы. Свае наймалодшыя гады правяла яна ў Шасталах. Бацькі працавалі ў мясцовым калхозе. Бацька, спадарні Валянціна, нейкі час быў яго старшынём. Аднак абставіны вымусілі яго пакінуць пасаду. Працаваў некалькі гадоў у Пільску пад Ляскім, а пасля аграномам у гміне Орля.
1: Я мела родзенство, мела двох братов. Один брат вмер з чым малым хлопчом, на запалення плуц вмер, а другі брат був 19 лет од мене старший. Я вродилася, як шикувався до матури, бо учився в технікум рахунковості рольної. І шикувався до матури, і все мені потім докучав, що я йому не давала учитися, пришиковуватися, бо я вродилася в лютому, а він в маю матуру здавав. Якщо моє вспомнення, ну то як в колхозі мама робила, я бігала до колхозу з колежанками. Моя хрещена жила на Укос, так напротив від нас, і в неї було четверо дітей. Я там до тих дітей утікала з дому, бо мене дві бабки пильнувало. Ну, але мені з бабками не дуже хотілося, то я втікала до дітей. І ми там йшли до колхозу, дивилися, як роботники там роблять. Нас машини інтересували, як молотили, як косили, бо вже в колхозі жнівярка була, то й на поле бігали, там і кошарки були. І я все пильнувала, що нашої кобили, щоб моцно не замовчили, мені шкода було. Пам'ятаю все з колхозу, де стояли коні з котрої сторони, і де стояли корови. Пам'ятаю навіть де Щопки Пугацевича, кобила, котра на одне око не бачила, де стояла. Знов куслива кобила, то була у Івана Гнатового. То мама все приказувала, там дівчинятка, не підходьте до тієї кобили, бо вона кусаєче. Ну, такі є вспомнення. До колхозу найбільше бігала з Надією Жінкевич і з Женєю Жінкевич, котра тепер живе в Шасталах, ще колежанка моя. Надя вийшла замуж і живе десь в острові Północnym чи Południowym. Назвіска не пам'ятаю, і дуже давно її бачила. Ще колегувала ще з Щешою Пугацевич. Вона вийшла замуж до Приневіч. З тими дівчинятками найбільше колегувала ще з того свого кунця.
0: Вам пошанцувало, що ви мали нагоду, ще пам'ятаєте своєї бабулі і з боку тата, і з боку мами, бо вони жили разом, так, з вами?
1: Так, тата мама називала ще Марія, а мами мама Тетяна. І бабця Тетяна то була така прентка, і все хотіла нараз все поробити, дуже робоча була. І любила пісні співати, але тільки небожні. І дуже така строга в пощі була, пощила і молилася більш. З колеї тата мама Марія, то була така веселіша, що мені більше відповідало. Ну і співати мене учила, гоже права. Ткала всякі полотна. Пам'ятаю, як бабця Марія в нас була, то мама і кросна поставила. Сама не мала часу тим займатися забарзо, бо ходила в колхоз. Хіба на днювки ходила там, робила. Ну, трудно мені сказати, як там було з тою заплатою. Пам'ятаю, як тато вигодував на земняках, на картоплях, pomidory. I jakieś poletka doświadczalne zawsze robił, za które dostawał wielkie premia. Zawsze kazał, że musi to z tego być i z tego premia. Pamiętka jakaś, ale wsio żył tutaj, bo dom budowali w Bielsku. I pamiętaju, że kazał do mamy, każe za tuju swoją nagrodę, to każe ja wże dachówki nakupił, to tam jeszcze coś każe kupił. O, każe, że była pamiętka za to je. Brat to, że razem robił z tatą, to, że jako agronom pracował. Brat nie bardzo lubił takim zajmować się tym, a tato taki je poletka, to je doświadczalny. W Jowi tam opisował i tam przyjeżdżali tam wykształconi ludzie i tam interesowali się tym. Zdjęcie jeszcze jest przy tym jakby akwarium takie i tam jest ten korcz, że z dołu widno kartofli, a na wierzchu pomidory rosną. I pamiętają, jak mama z tatą wszystko swariła się. To kazała, że ty był przewodniczącym, to mnie by mnogo lepszej było. A tak to każe, ty nie schodził ciąg do miasta, do roboty. I teper mnie dokuczają wsie, że ty panoczkom zostawa, ja tutaj w kolchozie muszę robić. No ale no, nie schodził być przewodniczącym. Nie znaju, co tam powstało, jak tam, tylko że zrok się i poszł.
2: A długo był tym przewodniczącym?
1: Nie znaju, nie pamiętają kolko czasu, tylko najbardziej to jeszcze utkwiło, że jak do tata przyszli, żeby znowu szedł w kolchoz za tego przedsiadania. Tato każe, że nie. Każe, że nie będę i wsio. Do mamy skazała, ty chodzi jako robotnicza, każe do roboty i gledzi swojej roboty, a ja każe idę w drugą stronę do swojej roboty. I wże z bratem jeździli do roboty obadwa. Tylko brat poszedł jeszcze uczyć się dalej do Lublina. O, w Lublinie jeszcze uczył się w jakiejś wyższej szkole rolniczej. To było coś pomaturalne może, bo dwa lat jeździł tam. I potem przeożenił się brat w Bielsku.
2: Was wychowywali babula od najdrucha, bo mama chodziła do pracy. U książki Iwony Zienkiewicz Proszasto jest wasze zdjęcie z babcią. Jak pamiętacie waszą babciu, czochowa na was uczyła?
1: Babcia Tatiana to śpiewała takie nabożne pieśni bolsz, a babcia Maryja, ta jako tora na zdjęciu jest ze mną, to takie, no takie z życia wzięte, wesołe i sama była taka ja weselejsza. Uczyła tam skazki, mnie rozkazywała po koci gorożka, ale jaka ja ta kuneć tej skazki, to ja nie pamiętaju. Ale piosenki jej nie, to pamiętaju. Pamiętaju tę pieśnię najbardziej, że jak jechał kozak z Ukrainy i zgubił żonku w wojnie. I czom ty żonku nie kryczała, jak ty z woza wylitała. I drugą jeszcze pieśnią pamiętają rekrutsku, jak chłopiec do wojska odchodził. O, jak tam baćki płakali, jak dziewczyna tam podeszła do jego, jak poruszała się tam z nim, o, i chciała, żeby jak najchudszej wrócić się. Tylko, że tej piosenki, to ja tak na pamięć to dobrze nie znaję, tylko, że znaję, że ona takie fajne opowiadanie tworzyła, ta piosenka jejna. I bardzo czastuszki wsiaki śpiewała. Czastuszki to to, że pamiętają i takie trochę i gorsze, i lepsze. I pamiętają, jak śpiewała Jubka Klosz, Jubka Klosz, Jubka Łuska, ja polubiła Polaka, a sama Ruska ja. Mnogo takich pisań miała. I tato rozkazywał, że jak oni malie byli, to ich mnogo nianiok zawsze pilnowało. Bo przyjeżdżali ludzie i chcieli, żeby dziadek z babką szli na wesiele tam grać i śpiewać. To i przyjeżdżali, pilnowali dzieci dla nich, bo już babki nie było tam, żeby było komu popilnować. A dziadek jechał z synem i z niewiastką grać i śpiewać. Przyjeżdżali nawet i kartofli kopali osynią, żeby tylko w nie grali. tam, bo to ich troch z jednej chaty, bo babka bardzo fajnie śpiewała, a syn był z tym z ojcem muzykantem.
2: A na czym wasz dziadek grał? Sylwester, tak? Dziadek Sylwester.
1: Sylwester ze swoim ojcem na harmoniach grali, to na pedałowkach tych grali. No i to, że śpiewali i tak właśnie grali na wysielu. Sylwester z synem grał na wysielu w Lewkach i babka moja Maria była starszą drużką i ten Sylwester był spokojniejszy, grzeczniejszy taki, a ten stary muzykant coś brydko przyśpiewał dla starszej drużki, a ona ją jeszcze lepiej odśpiewała. I to na baćko starszy muzykant każe, ja do domu z Lewok nie pojedu, jak ty nie zostaniesz mojej niewiestką, musisz być mojej niewiestką. No i tam już dogovorili się tak, że deś nie za długi czas i w ich wysiele było. I tak ożeniw syna. I każe, że bardzo dobry był ten Sylwester i baćko jego, że dobrze popala. Muzykalna siemia taka była i był taki zdolny bardzo, bo majstrowali. Dziadko Iwan to do końca, w 77 lat umarł, ale jeszcze wiosną umarł, a osenią to jeszcze też w Pytrykowie peczy stawił. I bardzo dobry taki był fachowiec w tym kierunku.
2: Jak wy mieli 7 lat, to wasze rodzice przenieśli się do Bielska. A czemu takie wyruszyli? Nie trzymali się tak gospodarki, nie trzymali się nic, no to choroda przyszli.
1: No tak, podjęli taką decyzję i to mnie zdaje się, że mnoho raniej. Jeszcze może nawet przed tymi kołchozami taką decyzję podjęli, bo tato zapisał się na wynos. To znaczy za wioską żyć na polu. Tam ktoś pytał tata, czemu ty zapisał się na wynos, a on każe, bo tam jemu na tym polowi zależało. A każe, ja i tak na wynosie żyć nie budu, pójdę pod Bielsk, bo to nie był Bielsk tutaj, to było pod Bielską. Ja tego nie pamiętam, ale znaju, że tablica gdzieś stojała tam dalej, za nami. Tutaj byli pola. Перенесли się my tutaj, to вже jak pobudowali się. A jeszcze поки не був дом wykończony, to tato z bratem najmali mieszkanie w Bielsku. I to na zimę najmali, a letom dojeżdżali rowerami. A tak to zawsze jakąś komnatkę tam najmali, gdzie łóżko było i mama na włos pościel tam wrze wyzladla ich. I to pamiętają na każdą zimę, tak? I jedną i drugą zimę pamiętają wyzla pościel dla ich tutaj do Bielska wozom. A miała sama zaprachczy i kobylu i wsio. U nas była bardzo fajna kobyla i taka masywna, bo tato lubił takie dobre konie. No może ponimał się tam na tłum, no, bo to w takiej szkole tam uczył się z maleńkości. I taka czerwona kobyla była, no ale w kołchozie zamuczyli i padochła. Mama bardzo szkodowała jej, bo ona nie bojała się ani samochodów, niczego. I pamiętaję ja, jak zachorowała na anginu i trzeba było co dzień wyjść mnie na zastrzyki, to mama znów przyjeżdżała z kolchozu, bo dawali konia, żeby wyjść dziecię do doktora. To każe, czemu nie naszą kobylą, tylko znów tam czy jejuś tam. No bo nasza poszła siewnik ciochać i mnie tak szkodowała ja to tej kobyły, że ona tam najciężej robiła. Tato robił z początku w Bielsku, a potem że jakoś gromadzkie rady tam, czy jak tam było, nie pamiętam, jak tam było, że dali mu teren do Orli. I tam sporo lat dojeżdżał do tej Orli. Bólż tam w teren wyjeżdżał do rolników. To zebrania jakieś prowadził, to tam chodził, kwalifikacje miał. Nie znaju, na czym to polegało, tylko że musieli tam być i kilka razy na tym polu, oglądać i tam pilnować, jak ten gospodar, jakie nawożenie tam dawać. I wypisywali te świadectwa. O, to jeszcze mój mąż jeszcze motorom woził tata jeszcze w teren. tato mnie w 11 wiosok. Potem zrobili tylko 5, bo tam o połowinu mniej.
2: A w Bielsku do szkoły jakiej chodzili?
1: Do szkoły numer 2, do podstawówki, a potem do ogólniaka. Ta dwójka to była tam, gdzie teperka jedynka. To była ulica Nowotki, teper 11 listopada, obok ogólniaka Kościuszki. Tam ja uczyła się.
2: Potem do ogólniaka.
1: A potomka poszła do ogólniaka, do Kościuszki, po sąsiedzku. Po szkole mnie tam nie bardzo to interesowało, nauka dalsza, bo tato kazał, że ja zdolna, tylko leniwa, ale to druga sprawa, bardziej nie było koli, bo to, ja taka ja za towarzystwem bardziej. I mnie sklepy interesowali zawsze. Ja chuczyłam do sklepu, od razu do roboty, do sklepu. Pierwsza praca to w Haczkach, w sklepie stojała, bo ja w Gesi robiła. I w Bielikach, i w Grabówciu. Ja nie lubiła miasta. Stojała i w Bielsku, w sklepie. Dobre było. Potem baćki mnie перепisali pole i tu dzieci malije. Ja wже tak została w domu na emeryturu, to перехodila z gospodarstwa, wже z krusu. Mąż mój to na robocie był, kierowcą był, a mąż mój to z Podbrańska, z Bujnowa, stamtąd ściągnula tam. O, tutaj. U nas dwie doczki jest. Mają troje wnuków, dwie dziewczynki i chłopcza. Najstarsza Aniśka, to starszej doczki dziewczynka, i Ilia, a w tej młodszej to Tatiana. Po prababci ma jej imię.
0: Героям сьогоднішньої передачі була Валентина Чернявська, дівоче прозвище Пухацевич, родом з Шастова на Більщині. Я, Анна Шайковська, дякую за супольно проведений час. На зустрічу з черговим героєм серії «З Падляща родом. Місце, події, люди» запрошую уже про тиждень.

0: миксы DJ Ricky.
1: Dobry wieczór, witaju was u Indamix, z wami DJ Ricky. Na praciachu następnej godziny ja zapraszaju was u świat ryfmu, pulsuju czecha basu i hukał, jaki ja składaju całą ładną, całą historię od pierwszej do apośniej chwiliny. Heta nie nabor wypadkowych trekał, heta bies piera pynna je padaroża, u jakim temp i energia zmieniająca naturalna. Niezależna od tego, gdzie wy znachodzicie się, da zwolcie muzycy zrobić

na dojeżdżajem da finału Sionia Śniecha Inda Mix. Dziakuj wam za supolną godzinę i za to, jeż to wy byli czastka i hetaj muzycznej historii. Spadzieju się, hety set dobra upisał się, uważ subotni wieczar i pakinu pośla siebie dobru energię. Kali wam bliski taki nastroj, sustraniem się znowu prosty dzień u subotu a 21 godzinie. Zapraszaju, dziakuju, da sustreczy.

0: sytuacji na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: 6 lat temu na Białorusi rozpoczęły się ogólnokrajowe protesty po sfałszowanych wyborach prezydenckich. Już 16 sierpnia 2020 roku według różnych ocen tylko w Mińsku wyszło na ulicę do 400 tysięcy osób. Natomiast protest po jakimś czasie został brutalnie stłumiony. Sierpień 2020 roku stał się punktem zwrotnym dla obywateli kraju. Białorusini dzielą swoje życie na okres przed i po wydarzeniach tamtego czasu. W ciągu 6 ostatnich lat w kraju odbywały się i trwają do dziś represje polityczne. Tysiące osób pozostają za kratami, a setki tysięcy musiały opuścić ojczyznę. Jednak doświadczenie solidarności i budowania więzi lokalnych, które miały miejsce podczas i po protestach, ma wielkie znaczenie w procesie wciąż trwającej walki o demokrację, uważa białoruski politolog niezależny Aleś Łagwiniec.
3: 6 lat po tych protestach, po tej wspaniałej mobilizacji Białorusiny oraz Białorusinki stanęli dojrzalej, myślę, jako naród, jako społeczeństwo obywatelskie. Już wielu nie mają złudzeń co do przyrody reżimu dyktatorskiego Łukaszenki, co do roli Rosji lub co do znaczenia suwerenności narodowej oraz kulturowej w naszej walce o demokrację oraz godne życie.
2: Brutalność i nieludzkie traktowanie ze strony reżimu łukaszenkowskiego w sierpniu 2020 roku oburzyła całą społeczność międzynarodową, ale od tego czasu sytuacja praw człowieka na Białorusi znacznie się pogorszyła. Reżim nadal pozbawia ludzi wolności, zdrowia, rodzin, domów, a niektórym nawet odbiera życie. Tortury, pobicia, nieludzkie warunki przetrzymywania, presja na rodziny i przymusowe wydalenie więźniów politycznych z kraju to brutalna rzeczywistość, z którą Białorusini muszą się zmagać każdego dnia. Według obrońców praw człowieka w ciągu ostatnich 6 lat odnotowano ponad 100 tysięcy przypadków represji. Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie wydał komunikat o najwyższym, 4. poziomie ostrzeżenia dla Białorusi, wprowadzonym przez Polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Resort stanowczo odradza obywatelom polskim wszelkie podróże na Białoruś. Chodzi o narażanie na szczególne ryzyko ze względu na napięte relacje polityczne między Warszawą a Mińskiem oraz działania białoruskich władz wobec Polaków i osób związanych z polskością. Polacy podróżujący na Białoruś muszą liczyć się z ryzykiem zatrzymania i postawienia zarzutów o podłożu politycznym. W razie drastycznego pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa, ograniczenia bądź zawieszenia ruchu granicznego na przejściach granicznych z Białorusią czy innych nieprzewidzianych sytuacji, ewakuacja może okazać się znacznie utrudniona lub nawet niemożliwa. Zdaniem byłego ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi Leszka Szerepki, ostrzeżenie należy traktować bardzo poważnie.
4: Łukaszenka lubi targować nie tylko swoim obywatelami, ale że innymi. Można założyć, że niektórzy członkowie, funkcjonariusze białoruskich służb wykonują jakieś polecenia, na przykład rosyjskich swoich mocodawców i mogą na przykład trafić do więzienia, bo są zatrzymani przez polskie służby i wówczas potrzebne są osoby na wymianę, więc tutaj sądzę, że jak będą takie sobie potrzebne tą wymianę, to Łukaszenka nie będzie się bardzo krępował. Sięgnie po tego, który będzie pod ręką.
2: W ostatnich latach doszło do wielu udokumentowanych przypadków naruszeń praw obywateli polskich przez władze Białorusi. Chodzi m.in. o zatrzymania obywateli Polski, stawianie im zarzutów motywowanych politycznie, utrudnianie kontaktu z polskim konsulem oraz oskarżenia o działalność szpiegowską. Polskie służby obserwują wzmożoną aktywność nielegalnych migrantów na granicy polsko-białoruskiej. W ostatnim tygodniu doszło do kilkudziesięciu prób przedarcia się do Polski. Migranci zachowywali się agresywnie i rzucali w kierunku patroli konarami drzew. W wyniku szybkiej reakcji polskich służb większość osób zawróciła na terytorium Białorusi. Pozostali cudzoziemcy zostali ujęci bezpośrednio po przekroczeniu granicy. Warto jednak zaznaczyć, że aktywność nielegalnych migrantów od kilku miesięcy znacznie spadła w porównaniu do poprzednich lat. Od początku 2026 roku na odcinku ochranianym przez Podlaski Oddział Straży Granicznej odnotowano ponad 300 prób nielegalnego przekroczenia polsko-białoruskiej granicy. Jest to m.in. efekt działań podjętych przez Polskę w celu uszczelnienia granicy. Kluczową rolę odegrały budowa i rozbudowa zapory, wdrożenie nowoczesnego systemu monitoringu elektronicznego oraz zwiększenie liczby liczby funkcjonariuszy Straży Granicznej i żołnierzy patrolujących pogranicze. Dodatkowo wprowadzono strefę buforową, która utrudnia organizowanie prób nielegalnego ruchu migracyjnego. Minister Obrony Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej Władysław Kosiniak-Kamysz twierdzi, że granica polsko-białoruska jest obecnie najlepiej strzeżoną granicą w całej Unii Europejskiej.
0: Od 1 stycznia dzięki naszej misji operacji Podlasie, współdziałając ze Strażą Graniczną i Policją, modernizacją zapory, optoelektroniką, siłami szybkiego reagowania, nową filozofią operacji Bezpieczne Podlasie, ta presja spada.
2: Polska intensyfikuje pracę nad zabezpieczeniem wschodniej granicy. W ramach programu Tarcza Wschód już teraz zabezpieczono około 100 km granicy z Rosją i Białorusią, a do końca roku liczba ta ma przekroczyć 200 km. To największy od lat projekt umocnień i inwestycji w bezpieczeństwo granic, którego celem jest skuteczne odstraszanie potencjalnych agresorów i zapewnienie maksymalnej ochrony dla mieszkańców oraz infrastruktury kraju.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowe. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17 na rozkaz komendanta głównego Armii Krajowej generała Tadeusza Bora-Komorowskiego rozpoczęło się Powstanie Warszawskie, największa akcja zbrojna podziemia w okupowanej Europie. Walki planowane na kilka dni trwały ponad 2 miesiące. Celem Powstania Warszawskiego było wyzwolenie stolicy spod niemieckiej okupacji, trwającej od września 1939 roku. Do walki w Warszawie przystąpiło około 40-50 tysięcy powstańców. Jedynie co czwarty z nich dysponował bronią w chwili rozpoczęcia walk. Zryw zakończył się kapitulacją, a Warszawa została niemal doszczętnie zniszczona. Mimo militarnej porażki, Powstanie Warszawskie zapisało się w historii jako symbol odwagi, niezłomności i dążenia do wolności. Dla kolejnych pokoleń Polaków pozostaje jednym z najważniejszych wydarzeń XX wieku, mówi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Karol Nawrocki.
3: Powstanie warszawskie było z jednej strony erupcją wielkiego heroizmu, który zrodził się właśnie z tego, kim jesteśmy, i wielkiego tragizmu, który zrodził się z siły dwóch systemów totalitarnych, niemieckiego nazizmu i sowieckiego komunizmu, które ręka w rękę, Hitler ze Stalinem, w roku 1939 najpierw zaczęli dewastować i wymazywać Polskę i Europę Środkowo-Wschodnią z map, a w roku 1944, mimo że już nie byli w sojuszu dyplomatycznym ani militarnym, to mentalnie wciąż byli razem, a Niemcy blok po bloku, z precyzją mordowali naszą ukochaną stolicę, a Sowieci pozwalali tej stolicy umierać. Ten sojusz nie skończył się w roku 1941, tylko trwał. I to obie siły chciały zniszczyć Rzeczpospolitą Polską i Powstanie Warszawskie także. O tym mówi, o tym powinniśmy pamiętać.
4: Pamiętam, że jako młody chłopak podszedłem kiedyś do Marka Edelmana, nie wiedziałem co powiedzieć i wydukałem z siebie. Moim marzeniem zawsze było pana poznać.
0: Prezydent miasta stołecznego Warszawy, Rafał Trzaskowski.
4: On położył mi rękę na ramieniu i powiedział: chłopcze, ale masz prozaiczne marzenia. Bo te marzenia pokolenia powstańców były zupełnie inne, znacznie większe. Marzenia o wolności, o niepodległości, o wspaniałej Warszawie, która powstanie z ruin, która będzie kiedyś wielka, która będzie kiedyś piękna, która kiedyś będzie bez kompleksów. I to się wszystko udało. I właśnie takich ideałów potrzebujemy. Ta determinacja do walki, do odbudowy Warszawy, do budowy wolnej Polski, najpierw w bardzo trudnych warunkach, a później już po roku 89 była dla nas tak ważna i dla kolejnych pokoleń. Nie byłoby roku 56, 68, nie byłoby Solidarności, nie byłoby roku 89 bez was. I wszyscy to wiemy.
5: Powstanie jest częścią naszej historii.
0: Prezes partii Prawo i Sprawiedliwość Jarosław Kaczyński.
5: Jest częścią naszej historii, jednocześnie jest ciągle pytaniem, problemem, bo bywa oceniane różnie. Bywa krytykowane za straty, za ogromne straty, za zniszczoną Warszawę, za pomordowaną ludność cywilną, za to, że podjęto decyzję bez właściwego szacunku sił, że ci, którzy stanęli do walki, tak jak w 1863 roku, często szli do niej bez broni. Obok orła znak pogoni poszli nasi w bój bez broni. Tak było i wtedy, 1 sierpnia 1944 roku. A bardzo wielu miało tylko broń krótką przeciwko pistoletom maszynowym, przeciwko karabinom. W tylko zwykłe pistolety. Mogę tylko wspomnieć, że w drużynie, którą mój ojciec dowodził, bo był uczestnikiem Powstania Warszawskiego, był tylko jeden karabin. To znaczy mój ojciec miał karabin, wszyscy inni mieli tylko zwykłe pistolety. A musieli atakować przeciwnika, który był naprawdę dobrze uzbrojony. I przynajmniej w pierwszej fazie walki potrafili go pokonać. I to świadczy o ich determinacji, ich odwadze, ich naprawdę niebywałej wręcz miłości do własnej ojczyzny, jednocześnie gotowości do oddania swojego życia. Kiedyś na mojej młodości mówiło się o pogardzie śmierci. Tak oni rzeczywiście gardzili śmiercią. I dlatego byli w stanie w tych warunkach walczyć. I to walczyć przez 63 dni.
6: W godzinę W rozpoczęło się wyjątkowe powstanie.
0: Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Małgorzata Kidawa-Błońska.
6: I chyba o nim trzeba mówić w trzech wymiarach. Powstanie barykad, powstanie piwnic i powstanie, na które miały wpływ gabinety dyktatorów. Kiedy słuchamy powstańczych pieśni o tych, co na Tygrysy mają wisy, widzimy obraz młodych ludzi bohatersko walczących na barykadach powstania. Jest to opowieść o elicie ówczesnej Polski. Jak powiedział profesor Stanisław Pigoń, naszym przekleństwem było to, że musieliśmy strzelać do wroga z diamentów. Tak, powstańcy warszawscy to były nasze najcenniejsze diamenty. Powstanie barykad było powstaniem młodej inteligencji wychowanej w niepodległej Polsce. Byli to piękni młodzi ludzie, piękni wykształceniem, duchem, marzeniami, piękni patriotyzmem. Ten mit powstania pozwalał przetrwać kolejnym generacjom, trwać w oporze przeciwko narzuconej komunistycznej władzy. Pozwolił nam uzyskać niepodległość. Wskazał, że takie wartości jak wolność, godność, solidarność są na stałe wpisane w nasze DNA.

0: Już za chwilę w programie Z Nadniem na Ibarazyny poznamy losy Juliusza Rummela. W swojej kolejności Aleksy Szota opowie o historii turystyki nad jeziorem Narocz. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Truba Duży oraz jego przebojowym utworem Znamy się tylko z widzenia.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: Juliusz Rummel urodził się w 1881 roku w Grodnie. Wywodził się ze starego rodu szlacheckiego niemieckiego pochodzenia, który od XIV wieku osiadł w Kurlandii. Jego ojciec, Karol Aleksander Rummel, służył w armii rosyjskiej, podobnie jak trzej z czterech braci Juliusza. On sam ukończył korpus kadetów w Pskowie, a następnie prestiżową Konstantynowską Szkołę Wojskową w Petersburgu. Karierę oficerską rozpoczął w 1. Gwardyjskim Pułku Artylerii Polowej. Wziął udział w wojnie rosyjsko-japońskiej oraz I wojnie światowej, w której wyróżnił się jako dowódca brygady artylerii. Po rewolucji lutowej w 1917 roku zaangażował się w tworzenie oddziałów polskich na Ukrainie, dowodząc m.in. brygadą 3. Korpusu Polskiego. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego. Szybko objął dowodzenie najpierw nad pułkiem, a potem brygadą artylerii Legionów. W czasie wojny polsko-bolszewickiej odegrał istotną rolę jako dowódca 1. Dywizji Jazdy, a później Korpusu Jazdy, którym dowodził m.in. w zwycięskiej bitwie pod Komarowem, jednej z największych bitew kawaleryjskich XX wieku. W okresie międzywojennym Rummel pełnił wiele wysokich funkcji dowódczych. Między innymi dowodził 1. Dywizją Kawalerii, był inspektorem armii i awansował do stopnia generała dywizji. W przededniu II wojny światowej, w marcu 1939 roku, generał Rummel został mianowany dowódcą armii Łódź. Jej zadaniem była obrona zachodnich terenów Polski przed spodziewanym uderzeniem niemieckim. Kampania wrześniowa przyniosła jednak chaos i błyskawiczne zmiany sytuacji. Już 6 września Rummel został ranny podczas nalotu Luftwaffe na swoją kwaterę w Łodzi i opuścił miasto bez przekazania wyraźnych rozkazów, co spotkało się z krytyką i tragicznymi skutkami, jak samobójstwo jednego z oficerów sztabu. W kolejnych dniach generał dotarł do Warszawy, gdzie ogłosił się dowódcą armii Warszawa. Formalnie był najstarszym oficerem w oblężonym mieście, choć faktycznie dowództwo nad jego obroną spoczywało na generale Walerianie Czumie. Rummel odegrał jednak ważną rolę w organizacji obrony i w podjęciu decyzji o kapitulacji po wyczerpaniu się środków walki. W kontrowersyjnej depeszy do oddziałów zalecił traktowanie Armii Czerwonej jako sojuszniczej. Decyzja ta była niezgodna z realiami agresji sowieckiej 17 września. Po kapitulacji Warszawy generał trafił do niemieckiego Oflagu Murnau, gdzie był starszym obozu. Po wojnie przez krótki czas przebywał we Francji, gdzie spotkał się z generałem Władysławem Andersem, lecz nie został przyjęty do polskich władz wojskowych na uchodźstwie. W czerwcu 1945 roku powrócił do Polski. Przyjęty przez władze komunistyczne z honorami, został doradcą w Ludowym Wojsku Polskim. Jednak po przejściu w stan spoczynku w 1947 roku popadł w zapomnienie i biedę. Zarabiał na życie m.in. jako woźnica rozwożący węgiel. Po 1956 roku został członkiem Związku Bojowników o Wolność i Demokrację. Działał społecznie, był zaangażowany w odbudowę kościoła garnizonowego w Warszawie. W 1958 roku wydał wspomnienia pod tytułem Za honor i ojczyznę. Zmarł 3 września 1967 roku w Warszawie. Pochowany został z honorami wojskowymi na cmentarzu wojskowym na Powązkach.
2: Pij bolszewika w każdej go postaci, bo to jest twój największy dzisiaj wróg. To przed...

0: polskie podróże na Białorusi.
1: Kresowe Morze. Tak nazywano w okresie międzywojennym jezioro Narocz na północnym zachodzie Białorusi. Dziś to jedno z najbardziej znanych miejsc letniego odpoczynku dla Białorusinów i podobnie było w II RP, gdzie Narocz była największym w kraju jeziorem. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. Dziś wybierzemy się nad błękitne wody jeziora Narocz, które 100 lat temu stanowiło tętniące życiem serce polskiej turystyki wodnej. Dziś Polacy odpoczywają na Mazurach. Narzekają na drożyznę, ale tam jadą. Ale w międzywojniu kraina wielkich jezior mazurskich pozostawała w granicach Niemiec. Śniardwy i Mamry były nieosiągalne. Polska linia brzegowa Bałtyku liczyła zaledwie 150 km. Wiadomo, były góry, ale co mieli robić ci, którzy chcieli odpoczynku wodnego? Ich oczy zwróciły się na północny wschód, ku województwu wileńskiemu. To właśnie tam znajdowała się Narocz, największy akwen II Rzeczpospolitej, liczący prawie 80 km kwadratowych powierzchni z linią brzegową przekraczającą 40 km. Dla ówczesnych Polaków Narocz nie była tylko zwykłym jeziorem. Szybko zyskała miano Kresowego Morza lub Morza Wileńskiego. Bywać tu latem po prostu wypadało, jeżeli oczywiście było kogoś w ogóle stać na wczasy. Początki turystyki nie były jednak łatwe. Choć zalążki ruchu turystycznego były już w czasach carskich, a po tafli jeziora pływały łodzie parowe, na brzegu działały restauracje i pojawiały się prywatne rezydencje, to I wojna światowa zmusiła do odtwarzania infrastruktury faktycznie od zera. Nawet sam dojazd z Wilna, oddalonego o zaledwie 100 km, zajmował aż 5 godzin po drogach fatalnej jakości. Przełomem okazał się remont i doprowadzenie nad sam brzeg jeziora niemieckiej kolei wąskotorowej. Stało się to impulsem do rozwoju okolicy. Wokół jeziora wyrastały nowe obiekty. Lokalna społeczność zaczęła stawiać na agroturystykę, wynajmując pokoje i kwatery. Powstały dwa główne schroniska. Jedno dla dzieci w wieku szkolnym na północnym brzegu jeziora, a drugie typowo turystyczne w miejscowości Chatowicze, na wąskim przesmyku pomiędzy Naroczą a jeziorem Miastra. Za to drugie odpowiadało Towarzystwo Miłośników Jeziora Narocz. We wsi Urliki można było znaleźć pensjonat oferujący całodzienne utrzymanie za 3 zł dziennie. Nad jeziorem były poczta, apteka i gabinet lekarza, więc odpoczynek był dość ucywilizowany. Narocz powoli stawała się nowoczesnym uzdrowiskiem. Nad Naroczą życie tętniło przez cały sezon. Było to miejsce ważne dla Ligi Morskiej Kolonialnej, organizacji społecznej, która organizowała tu kursy żeglarskie, spływy kajakowe i regaty. Liga miała nietypowe cele. Zakładała polskie kolonie w Brazylii i próbowała nawiązywać kontakty handlowe z afrykańską Liberią. Mimo to była organizacją bardzo popularną. W 1936

roczy w broszurach informacyjnych, a mistrz fotografii Jan Bułhak uwieczniał je na swoich zdjęciach. Powstał nawet film krótkometrażowy zatytułowany Morze Wileńskie, który pokazywał całej Polsce piękno tego regionu. Jednak historia Naroczy to nie tylko sierankowe obrazki z jachtami w tle. Pod powierzchnią turystycznego sukcesu kryły się napięcia społeczne. W 1936 roku wprowadzono nową ustawę rybacką, która w praktyce oznaczała nacjonalizację jeziora i zakaz połowów dla miejscowych chłopów. Dla tysięcy ludzi, którzy od pokoleń żywili się z darów jeziora, była to katastrofa. Wybuchł tzw. bunt rybaków, mieszkańcy nie stosowali się do zakazów, utrudniając życie nowym zarządcom z dyrekcji lasów państwowych. Sytuacja była na tyle poważna, że władze sanacyjne oskarżały rybaków o komunistyczną dywersję. Świadkiem tych dramatycznych wydarzeń był wybitny pisarz Józef Mackiewicz, który w swoim zbiorze reportaży Bunt Rojstów bezlitośnie obnażył drugie oblicze Naroczy – biedę, wyzysk, marginalizację wsi na Kresach. To zestawienie luksusowych jachtów z ciężką dolą miejscowych rybaków tworzyło bolesny, ale prawdziwy kontrast ówczesnej rzeczywistości. Czas Prosperity przerwał wrzesień 1939 roku. Po wojnie granice zostały przesunięte, a jezioro Narocz znalazło się na terytorium radzieckiej Białorusi. Niezależnie od kraju, w granicach którego się znajduje, Narocz pozostaje symbolem letniego wypoczynku. To już koniec na dziś. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnych programach.

jestem szczery, czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny, dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny, osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Trubadurzy oraz ich przebojowym utworze Znamy się tylko z widzenia. Przez ponad 6 dekad Trubadurzy pozostają jedną z ikon polskiej muzyki rozrywkowej. Obok czerwonych gitar i skaldów zaliczani są do najważniejszych zespołów epoki Big Beatu, a ich największe przeboje do dziś goszczą w radiu i na koncertach. Charakterystyczne połączenie rock'n'rolla z inspiracjami muzyką ludową Europy Wschodniej sprawiło, że wypracowali własny, łatwo rozpoznawalny styl. To właśnie dzięki takim utworom jak Znamy się tylko z widzenia, Po co ja za tobą biegam, czy Ej, sobudka, sobudka, na stałe zapisali się w historii polskiej piosenki. Historia zespołu rozpoczęła się w Łodzi w 1963 roku z inicjatywy Sławomira Kowalewskiego. Wspólnie z Krzysztofem Krawczykiem, z którym wcześniej występował podczas szkolnych akademii, postanowił stworzyć nowoczesną grupę big beatową. Do składu dołączyli gitarzyści Jerzy Krzemiński i Bogdan Borkowski, a wkrótce także wokalista i perkusista Marian Lichtman. Młodzi muzycy inspirowali się przede wszystkim twórczością zespołu The Beatles, a pierwsze regularne koncerty rozpoczęli w 1964 roku. Wkrótce zdobyli nagrodę za debiut podczas Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu i zaczęli występować przed wielotysięczną publicznością. Pod koniec lat 60. skład zespołu uległ zmianom, jednak dla Trubadurów był to początek największych sukcesów. Do grupy dołączył Ryszard Poznakowski, który został jej liderem i nadał nowy kierunek artystyczny. Zespół zmienił również sceniczny wizerunek, występując w charakterystycznych, kolorowych strojach inspirowanych muszkieterami i średniowiecznymi trubadurami. W tym okresie powstały największe przeboje, m.in. Kasia, Krajobrazy, Słoneczniki, Kwiaty, Przyjedź mamo na przysięgę oraz Znamy się tylko z widzenia. Trubadurzy koncertowali nie tylko w Polsce, ale także w wielu krajach Europy i Azji, a ich pierwsze albumy zdobyły status złotych płyt. Na początku lat 70. do zespołu dołączyła Halina Żytkowiak, a późniejszy powrót Ryszarda Poznakowskiego sprawił, że grupa przeżyła kolejny twórczy rozkwit. Powstały wtedy takie przeboje jak Będziesz ty, czy Wiera, Wiera, Czarne oczy miałaś. Trubadurzy reprezentowali również Polskę podczas Igrzysk Olimpijskich w Monachium jako ambasadorowie rodzimej kultury. W tamtym czasie grali niezwykle intensywnie, zdarzało się nawet kilka koncertów jednego dnia. Po rozpoczęciu kariery solowej przez Krzysztofa Krawczyka zespół na pewien czas się rozpadł, jednak już w 1976 roku artyści ponownie nagrali wspólną płytę Znowu Razem, która również odniosła sukces. Lata 80. nie przyniosły już tak spektakularnej popularności, mimo prób reaktywowania zespołu. Prawdziwy powrót nastąpił dopiero w 1993 roku wraz z albumem Złote Przeboje, na którym znalazły się nowe wersje największych hitów. W składzie znaleźli się m.in. Marian Lichtman, Sławomir Kowalewski, Ryszard Poznakowski oraz Piotr Kuźniak, który zastąpił Krzysztofa Krawczyka. W kolejnych latach Trubadurzy nagrywali nowe piosenki, wydawali kolejne albumy i nieprzerwanie koncertowali, udowadniając, że ich muzyka wciąż znajduje wiernych słuchaczy. Historia zespołu nie była jednak pozbawiona kontrowersji. W 2005 roku część muzyków zaangażowała się w kampanię wyborczą samoobrony Rzeczypospolitej, co doprowadziło do odejścia Ryszarda Poznakowskiego. Mimo tych wydarzeń, Trubadurzy kontynuowali działalność, nagrywali nowe utwory i pojawiali się w programach telewizyjnych oraz na koncertach jubileuszowych. W następnych latach wielokrotnie otrzymywali prestiżowe odznaczenia państwowe, m.in. Złote Krzyże Zasługi oraz medale zasłużone kulturze Gloria Artis, które były wyrazem uznania dla ich wkładu w rozwój polskiej muzyki rozrywkowej. W 2023 roku Trubadurzy świętowali 60-lecie istnienia. Z tej okazji zostali uhonorowani podczas Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, gdzie wykonali jubileuszowy recital. Wkrótce do zespołu na stałe dołączył wokalista Tadeusz Urbański, a rok później grupa wystąpiła na festiwalu polonijnym w Chicago. Przebój, który za chwilę usłyszymy, pochodzi z wydanego w 1968 roku albumu Krajobrazy. Autorem słów piosenki jest Marek Głogowski, autorem muzyki Ryszard Poznakowski. Przed państwem Trubadurzy. Znamy się tylko z widzenia.
1: Znamy!

0: nadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie z Nadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.

jeden naród, tyle kwestii, wszystkich naraz nie wysłuchasz. Zadumali się niebiescy w imię Ojca, Syna, Ducha, w imię Ojca, Syna, Ducha, w imię Ojca.